0: Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga, Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj nowego, hybrydowego, 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
6: Wtorek w Braniewie to od rana piękna, bezchmurna pogoda. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości, więc informuję, że będzie ciepło i słonecznie. Jeszcze przed południem termometry pokażą 20 stopni. Trochę chmur pojawi się po południu. Radosław, Maria, Adrianna, Alan mają dzisiaj imieniny, także wiecie, do kogo można wbijać na kawkę.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
7: 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Dzień dobry. Kijów zaatakowany pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Są ranni, a pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Do ataku rosyjskich dronów i rakiet doszło po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. W nocy na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny ogłoszony został alert RCB. Ten został już odwołany. A ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku komendy głównej. Sąd zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
8: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika.
7: A za postawione mu zarzuty grozi do 8 lat więzienia. Roboty wyszły na ulicę przed Ministerstwem Cyfryzacji. Pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia.
9: Ta obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
7: Mówił przed ministerstwem jeden z robotów.
10: SK Braniewo News.
11: Krzysiek Jaworski zapraszam. Ruszył sezon Superligi Piłki Ręcznej Kobiet. Elbląska Energa Start przegrała swoje pierwsze spotkanie. We wtorek czeka je mecz na własnym boisku.
12: Zagramy domowe spotkanie z Gnieznem,
11: mówi Oliwia Suliga z Elbląskiego Startu. Spotkanie w hali przy Grunwaldzkiej rozpoczyna się we wtorek o 20.15. Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa. Wody Polskie i samorząd Tolkmicka podpisały porozumienie dotyczące utrzymania rzeki Stradanki. Wspólne działania pozwolą na zachowanie właściwego stanu technicznego cieku i ograniczenie ryzyka występowania lokalnych podtopów.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Kama i Wiktor.
13: Radio SK.
15: No i wtorek przekopuje się przez kalendarz. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę dobry dzień.
16: To jest podwójne espresso, proszę pana.
15: Też czuję, no faktycznie, kawka.
17: Ja czuję kawkę, ale również czuję, że ktoś do nas zadzwoni.
15: No to 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze.
17: Wstawajcie, nagrywajcie się, co dzwońcie czujecie? I powiedzcie nam.
15: Co czujecie od samego rana?
17: Ci z zapchanym nosem też mogą dzwonić.
18: Czuję?
19: Tak.
18: Prąd czuję?
19: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: Can you feel it? To już jest wtorek, 10 po 6.
1: Tak.
2: Oj, co czujecie?
3: Zjadłabym taki filet z piersi kurczaka.
1: Teraz, o tej porze?
0: Ja bym jednak rybę filet zjadł. No, taką w panierce, taką, żeby ryba wakacjami filet zapachniało jak z nadmorza.
1: Co czujecie z samego rana? O to was pytamy we wtorek, 8 września, 10 minut po godzinie 6. Super.
4: Ej, Eska, czujecie to? Czujecie? Ja czuję, bo niektórym się już wakacje skończyły, a do mnie dopiero idą, także pozdrawiam.
0: A idź pan!
3: A ja czuję teraz zazdrość przede wszystkim.
0: Nie kuś pan!
1: Ale życzymy jak najdłuższego dnia, bo dzień się kurczy. Tak. Jak szliśmy na urlop, to dłużej to trwało.
0: Ja już dzisiaj, jak zaliczyłem wyjście z domu, to w totalnej ciemności do radia.
1: Też tak mieliście dzisiaj, właśnie ja też jechałem właśnie... O nie,
3: następnym razem po prostu włącz światło, będzie łatwiej.
0: Gdzie jest włącznik na dworze?
1: Co czujecie? Czekamy, czekamy. I Messenger, i telefony.

0: To już 17 minut po godzinie 6.
1: Poranne pracowanie.
2: Witamy oczywiście panią Jadzie na pokładzie. Bez biletu, ale ona nie potrzebuje biletu, żeby na z nami jechać.
3: Jadzia, co ty czujesz we wtorek dzisiaj? Masz jakieś takie albo w nosie, albo w oczach, albo w uszach coś?
1: Nie, czuję, że to chodzi. Niedługo będzie piątek.
0: Ale to jest wspaniałe czucie.
2: Ale w której części ciała czujesz ten piątek najbardziej?
1: W głowie.
0: No to niektórzy w gardle, ale to...
3: Nie, już swędzi na piąteczek.
2: Ważne, żeby nie wątrobie. No,
3: na razie
1: a
3: sobie...
1: później będziecie wątroba boleć.
2: No widzisz.
0: Nie wolno.
3: Radzę sobie herbatką.
2: A wiecie, że wątroba nie ma nerwów i nigdy nie boli?
1: Tak?
2: No.
0: No to prawda, rzeczywiście. Też
3: fajnie,
0: to odkryłem
3: fajnie
0: wczoraj.
3: To myślił pan. Pan stwórca.
2: No ale przeglądamy teraz prasę i tutaj tak... Nie wiem, ta wątroba to tak chyba nie przez przypadek się u nas pojawiła.
3: To jest chyba problem z głową, słuchajcie, bo syn Zenka Martyniuka znowu daje do pieca.
0: To jest smutne coraz bardziej.
3: Wrzucił wczoraj nagranie, jak ma spięcie ze swoją własną mamą.
2: No, Danutą.
1: Normalnie, że nada.
3: No, są granice, ale on je przekracza cały czas. Przed dworcem w Białymstoku na filmie widać zapłakaną Danutę, a między nimi, czyli między matką a synem, dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Ona ucieka, on ją goni, no po prostu... Tak zwana masakracja.
0: To jest jakiś no, Big Brother taki, prawda?
2: Tak. Jadziu, czy ty masz pomysł, jak okiełznać pana Daniela?
1: W moich czasach szybko bym go okiełzała, ale nie powiem ci jak. Powiem ci później jak.
0: Poza anteną ewentualnie.
1: Poza anteną powiem.
0: Tylko nie pokazuj. Tylko w Radiu SK. No dobrze, dziękujemy pięknie.
1: Proszę.
0: Patrzę, co tu jeszcze. No dobrze.
1: Pasek to na sakrio starego konia, to już wiesz, nic nie da.
2: Można przywiązać.
1: No, kaftan bezpieczny.

0: Śpi sobie człowiek, a tu bez przerwy to coś. Bez
1: przerwy.
0: To się
1: nazywa budzik niestety. Jest 6:25 na jaskowych zegarach. Dzień dobry, wam mówimy oczywiście we wtorek i zastanawiamy się, co czujecie od samego rana.
2: Czuwaj, czuwaj, czuwaj. Hala, hala, dzień dobry.
3: Ja od samego rana czuję zapach trawy, która została w samochodzie po skoszeniu i nie została wyrzucona.
0: Ale to co, pan dzwoni z Holandii?
3: Nie. Polski.
4: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
2: Ja nigdy na to nie wpadłem, że jak po skoszeniu trawy, żeby ją wziąć do samochodu, no ja nie wiem, jak ja to zrobiłem.

0: rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
1: Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
2: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
3: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
8: I po reklamie.
9: Dużo słońca nad Braniewem, jakość powietrza bardzo dobra, wiatr słaby południowy. Jeszcze przed południem termometry pokażą 20 stopni. A jak mówi przysłowie, gdy narodzenie Marii pogodne, to będzie tak 4 tygodnie. No, zobaczymy. Po południu zaczną napływać chmury, z których w środę może pokropić.
10: O 6.30 zaczynamy SK News. Marcin Brocki zapraszam, a na początek Dolny Śląsk i pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi. Ogień pojawił się tam wieczorem. W akcji bierze udział ponad 100 strażaków, a ci apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano. Później nie było z nim kontaktu.
11: SK Sport News.
10: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Kim Nguyen. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie zaczęła w pierwszym secie, prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3. No i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlamowego tytułu. A błysk Polaków mamy grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz, bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gostepe.
12: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
13: No dobrze, 6.31. Czujecie to?
14: Co to za zapach?
15: No.
13: Czujecie?
15: No.
14: Przyznaj się.
13: Druga kawka. Druga kawka.
14: A nie poznaliście?
13: Co u was po drugiej stronie głośnika czuć od rana?
16: Cześć Jeska, a cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
13: No, kto się po tym odpisuje?
17: Ja nie.
15: Ja też nie.

0: Oskar Sims w Radiu SK. 6:37 już teraz, 23 do 7.
1: No to jest ewidentnie piosenka o tym, jak bardzo chce znaleźć dziewczynę. Że on śpiewa, że on ciągle bez końca.
2: Mam takie informacje tajne przez poufne, że on już znalazł dziewczynę ostatnio.
1: No i wcale się nie dziwię, jak tak bez końca i bez końca.
2: Podobno też z branży.
0: Ola Kot może?
2: Nie, śpiewająca gwiazda. Ola Kot śpiewa, ale amatorsko.
1: Ale za to jak. Kolorowy wiatr, po prostu ciągle czekam. No dobra, ale my teraz przenosimy się na Podlasie.
2: O, podoba się dla mnie ten temat.
1: No, bo pewien młody, niesamowicie zdolny, 17-latek z Podlasia zbudował kartoflomat.
2: Kartoflomat? Normalnie są różne automaty. Zniczomaty są.
0: Pączkomaty.
1: Kwiatomaty.
2: Robakomat stoi w Giżycku z robakami na ryby.
0: Tortomaty, ciastomaty.
1: Na Podlasiu ale mamy kartoflomat.
0: Że co, że brakuje mi kartofli i ziemniaczków na obiadek albo coś tam, na placki i lecę sobie wziąć, tak?
2: Co więcej, tam jest taka technologia, że możesz zapłacić na przykład blikiem, proszę pana. Jak tylko dojdzie i zaksięguje się twój blik, a to się w parę sekund dzieje, to maszyna odmierza tyle kilo, ile wy zapłaciłeś i do worka ze wszystkim.
0: Bardzo fajny pomysł, ja bym chętnie skorzystał, naprawdę, serio, no.
1: Są wszyscy zadowoleni, poza ludźmi z Poznania.
2: Oni cały czas czekają na pyromat. Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
3: Reklama. Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: I po reklamie.

0: Czy Hurek, Hurek gotowy?
1: Gotów.
2: Happy birthday to you.
3: Damian, Damian.
4: Eska budzi w
0: ale metamorfoza.
5: Ale dobrze.
0: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Damian z nami, dzień dobry, witamy z samego rana.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
7: Damian, napisali nam, że jesteś największym śpiochem, jakiego znają ci, którzy nam mówią o twoich urodzinach. I teraz ustalmy tylko, które to są urodziny.
6: 34.
3: I jak dużym śpiochem jesteś?
7: Tak, od 1 do 10.
6: Bardzo dużym, jak mogę, to śpię.
3: Ale poczekaj. O której godzinie, gdybyś mógł nie wstawać przez budzik, to o której byś się budził?
6: Koło 9.
0: To idealnie, 2 godziny przed.
3: No. Amator, profesjonaliści potrafią do 13.
7: A skoro to 34 urodziny, to możemy zaśpiewać tak.
0: Młody Daniel, Damian jeszcze śpi. Twoja żona nadoniosła na ciebie, że jesteś tak cudownym śpiochem, że hej!
3: Dlatego idealnym prezentem wydaje się być pobudka od nas.
0: Co ty na to?
7: No, dobrze.
6: No, dokładnie.
0: A żona już wpada dzisiaj do ciebie z buziakiem, czy jeszcze nie?
6: Tak, już wszyscy jesteśmy na nogach.
0: Wszyscy, cała rodzinka i bardzo dobrze.
7: Czy wasza rodzina lubi emocje i adrenalinę?
6: Oj, mamy jej dużo. Dużo adrenaliny mamy.
7: To my też mamy dużo. 4 zaproszenia do Energylandii właśnie dla was.
6: O, super.
3: I powiem ci tak, nie spodziewam się, żebyś był w stanie tam zasnąć.
0: Ale jak jest ekspertem,
6: nie, to, na pewno nie.
0: Tak, to tam wie, oczywiście. Wszystkiego fajnego oczywiście od nas dla ciebie, Damianku. Naprawdę, no fruwaj wysoko, niech moc będzie z tobą. No i fantastycznych urodzin tobie życzymy.
6: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
7: No i to sławne zdjęcie z tej kolejki górskiej. Wszyscy ręce w górę, a Damian...

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7, SK we wtorek 8 września. No zamykamy godzinę 6, za chwilę newsy.
1: A że w newsach nie będzie nic optymistycznego, to nie będziemy ich zapowiadać w jakiś bardziej otwarty sposób.
2: Uwaga, wcale nie zapowiadamy newsów.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
19: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
1: Wtorek, 8 września. Dzisiaj przypada Dzień Marzyciela i dzień zapowiada się jak marzenie. Pogodny i przyjemny. Termometry pokażą w Braniewie nawet 23 stopnie. Do tego dużo słońca przez większość dnia, lekki wiatr. Dopiero po południu mogą pojawić się chmury, z których w nocy i w środę rano możliwe deszcze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
2: Jest 7, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
3: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
2: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów, teraz z użyciem dronów. Atakowana jest zachodnia Ukraina. Gigantyczny pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. Jest duże zadymienie. Strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz.
4: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców. Będziemy ostrzegać, na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza.
2: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. A w lasach wysyp grzybów, dlatego specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
5: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję.
2: A kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
6: Hej, AI, czy mogę zjeść tego grzyba? Możesz, ale tylko raz.
0: SK Braniewo News.
7: Kino Światowic zaprasza na elbląskie repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
8: Odbędzie się 6 przedpremierowych pokazów filmów startujących w konkursie głównym festiwalu.
7: Mówi Michał Kania z Kina Światowic. Przedpremierowe seanse odbędą się od 21 do 26 września. Właściciel uporządkuje teren przy Gdańskiej w Braniewie. Po zgłoszeniach od mieszkańców, samorządu i kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, właściciel terenu poinformował miasto o tym, że uszkodzone ogrodzenie zostanie naprawione, a sam teren doprowadzony do lepszego stanu wizualnego i estetycznego.
9: Jankes, Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor
10: w Radiu RTSK.
11: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 7.
12: Dzisiaj pytamy was o zmysł czucia. Co czujecie? Albo nosem, albo może umysł was coś czuje. Język mój się nie czuje.
13: Czul jeden.
12: Halo.
14: Cześć Jeska, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
12: A ktoś jeszcze?
15: Cześć Jeska. Ja dzisiaj czuję kobiecy ból istnienia. Więc jeżeli zobaczycie mnie w sklepie w stronę czekolady bądź chipsów, uciekajcie na owoce i warzywa, bo tam się nie

0: No już po siódmej, a dokładnie 9 minut po godzinie siódmej, za kilka chwil zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest, ale najpierw zabierzemy się za najnowsze newsy prosto, uwaga, z cyfrowego świata.
2: Czyli TikTok. Ja Janki widziałam, a że ty próbujesz być TikTokerem, gratuluję.
1: Masz Janki TikToka swojego?
3: Mam.
1: No to zapraszam.
0: To jakieś fejkowe konto widać, nie?
1: I robisz
0: co tam u mnie na TikToku?
1: Robisz te głupie tańce i inne trendy?
3: No właśnie nie, właśnie nie wiem, o czym Kama mówi, ale dobrze.
4: Jadłeś rybę tam kiedyś, widziałem.
2: Prawda?
3: No. A, to było przecież wakacje, słuchajcie.
1: No więc
3: kiedy
1: teraz
3: były wakacje? Dawno temu i nieprawda.
2: A czy ty już wiesz, co byś zrobił, gdybyś umarł i co będzie z twoim kontem na TikToku?
1: Słuchajcie, siódma rano, a ty takie pytania zadajesz.
3: Kama, zaskoczyłaś mnie, kochanie. I co wtedy z moim TikTokiem?
2: No.
3: Rybę tobie chętnie oddam. Częstuj się.
2: Bo tu jest poważny temat, mianowicie TikTok wprowadza coś w rodzaju cyfrowego testamentu.
3: O. Można przekazać zawartość TikTokową komuś, tak?
1: Tak.
2: Tak. Użytkownik, czyli na przykład ty, będziesz mógł wskazać osobę, która po twojej śmierci przejmie zarządzanie kontem lub zdecyduje, że profil ma zostać usunięty.
3: No to ciekawa historia, no. A można sobie wybrać coś, co przekazuje, a co nie?
1: To my w takim razie jako Radio SK, nasz profil, gdyby nie daj Boże, tfu, coś się ST stało,
3: tak,
1: przekazujemy Radio Z.

0: gips. No kiedyś będziemy mieć gips, tak będziemy brzmieć właśnie, no.
1: Przepraszam, ty już przewidujesz, że złamiesz nogę? Jakiś L4 się święci?
0: Ja dzisiaj idę na rezonans kolana, proszę państwa. A kto tam wie, co tam się wydarzy?
2: W tym wieku gips zakłada się profilaktycznie.
0: Na głowę. Wygrywa
1: w Radiu SK. Zapraszamy 664-402-302, eskowe klapki Kubota i skarpetki oraz magazyn SK z Tory z Oscarem Cenzem. Wow. To wszystko do zdobycia. No i pamiętajcie, czasu mało i telefon przy uchu.
2: No to halo, dzień dobry, kto pierwszy wchodzi i już nadziewa się na pytania. Halo!
3: Halo, cześć, witam.
4: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy. Kto wywiesił 95 tez? Uwaga, Marcin Luther czy Marcin Jędrych?
3: Marcin Luther.
2: Dobra, lecimy dalej. Uwaga, trwa turniej tenisowy US Open. Niestety już nie gra w nim Iga Świątek. Jak było wczoraj? No, było 5-0, wygrywała, a później przegrała. Jak ma na drugie imię Iga? Dawaj, strzelaj.
3: Iga. Strzelam, czysty strzał. Ania?
2: Ania, ach, był blisko. Natalia. Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę.
5: Halo, halo, dzień dobry, tu Londyn, ona Blondyn, albo jakoś tak.
2: Halo.
6: Halo.
2: Dzień dobry, jesteś?
7: Halo.
1: O, mamy.
4: Trzecie.
2: W jakiej polskiej lekturze pojawiła się, no?
5: Chinina.
2: Chinina.
5: Pustyni
1: i w puszczy.
5: No.
1: Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Podaj dwie przydatne rzeczy z plastiku.
4: Czwarte.
8: Butelka i co? Jakiś pojemniczek.
2: Dobrze.
4: Piąte.
2: Jak ma na imię twój pradziadek? Albo miał?
8: Józef.
2: Dobrze.
1: Najdalej od kciuka położony jest palec. Wskazujący mały czy serdeczny?
8: Mały, oczywiście.
2: I uwaga.
5: I uwaga.
2: Wystartował sezon grzybowy.
4: Siódme.
2: I w związku z tym wymień trzy miejsca, gdzie mogą rosnąć grzyby.
0: Gdzie spotykamy grzyby? To jest proste.
2: Trzy Dawaj. Miejsca.
8: Puszcza, Aha. ogródek przed domem Aha. i co? Na ścianie też mogą w domu.
2: Łazienka!
1: Gratulacje! Schowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wszystko leci do ciebie.
8: Dzięki. Pozdrawiam.
2: Gratulacje, owacje. Ale dzisiaj tak szybko poszło, prawda?
5: Mam jeszcze jedno miejsce.
2: No.
5: Paznokcie.
2: Grzyb?
1: Pozdrowienia dla twojej Oli.
2: Ojej.

0: No wszystko się zgadza, mamy september, prawda? 25 minut po godzinie 7.
1: Słyszysz?
2: Słyszę.
1: Iga cały czas trenuje.
0: Bardzo dobrze. Next time będzie lepiej. Ale ojejku, no właśnie, tak się wczoraj skończyło. Ja wczoraj oglądałem mecz, było 5-0, mówię, ha, ale super, w końcu, no jest pięknie.
1: Jak można było doprowadzić do przegranej prowadząc 5-0, za chwilę o tym w newsach Marcin Purocki, lucie!
0: Chodzi o jego świątek, tak, tak, tak.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
0: I po reklamie.
15: Dzisiaj nad Braniewem piękna letnia pogoda, dużo słońca, ciepło, do 23 stopni, słaby wiatr, jakość powietrza bardzo dobra. W drugiej połowie dnia zaczną napływać chmury, z których w nocy i w środę rano może spaść deszcz. Niezbyt różowo wygląda prognoza na czwartek. Ma lać intensywnie przez cały dzień.
16: Ma 30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Bartosz Boheńczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. To po tym, jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. A dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
17: SK Sport News.
16: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenzheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliła mi wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. A tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. Dwa remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
20: No i trenujemy wstawanie, a wtorek to nasz treningowy worek. Dzień dobry, tu SK z samego rana.
21: No i teraz pytanie, czujecie czy nie czujecie? A jeśli
22: cześć,
21: czujecie,
22: Jasper,
21: to co?
22: Ja niestety czuję, że boli mnie gardło, więc... Jesień nadchodzi.
20: O, to herbatka, obowiązkowo z jakąś wkładką.
21: Ale nie chodzi o mięsko.
20: Nie.
21: Samo przypełzło.
20: Plasterek cytrynki, sam przypełzł.

0: Pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, cokolwiek by się nie działo, że ten tytuł jest o was. Loser i Tame Impala.
1: Dziękujemy.
2: Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem twojego angielskiego.
1: To jest niesamowite, naprawdę. I tak nie, prawie za każdym razem. To jest cudowne.
0: Codziennie
2: nie dajcie sobie mówić, że jesteście Impala. Dokładnie.
1: Słuchajcie, przeglądamy prasę, przeglądam, ale znalazłem newsa. Słuchajcie, gonimy, aż w końcu dogonimy. Polska może dogonić Niemcy pod względem zamożności.
2: Czekaj,
0: ja pamiętam czasy, że jeszcze do niedawna było tak.
3: Mówią nam, że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę. Może i przegoniła, ale wszystko inne stoi w miejscu.
1: Nie, gonimy. Do 2040 roku, słuchajcie, no tak, gonimy. Tak prognozują ekonomiści, że w końcu dogonimy Niemcy. Polska gospodarka rośnie szybciej od niemieckiej i systematycznie zmniejszamy dystans.
2: No dobra, ale jak dogonimy Niemcy, to co wtedy będziemy gonić?
0: Jak zwykle, sami siebie. Radio
4: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: Wszyscy rodzice przedszkolaków zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak zwany tydzień adaptacyjny, więc trzymajcie się, będzie dobrze.
1: Tak, doprawda, mój synek poszedł już do zerówki tak zwanej. Ohohoho.
2: Pamiętajcie, każdą adaptację potrafi popsuć Kamil Nosel.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena.
4: Tak.
5: Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
4: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
5: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte. Tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam, ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
4: No dobrze.
5: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, no. Zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy mu na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
4: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
5: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka. A jak nie mamy innych, to dzielimy.
4: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
5: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
4: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
5: Tak.
4: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
5: Tak.
4: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte
5: piecem. Dobrze. Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
4: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
5: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
4: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzi tą małą.
5: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
6: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No i po takim telefonie to tylko nauczanie domowe. Yeah.

0: Za chwilę ósma, no my dżinglem zakończymy to wejście. O, takie zdanie w robocie u nas pada.
1: Dżinglem. Ach, wszystko się zgadza, jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieramy się po godzinie ósmej za taką robotę. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Częstujcie, mówcie, chwalcie się.
2: I niech to będą teksty charakterystyczne dla waszej roboty konkretnie, a nie tam typu zróbmy przerwę na kawę, bo to mówimy w każdej robocie. No i oczywiście nagrywajcie to na eskowym Messengerze, a my będziemy próbowali odgadnąć, a właściwie nasi fantastyczni słuchacze, gdzie pracujecie.
0: No, to kto chce stać się zagadką? Mikrofon na Messengerze czeka.
3: Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
3: Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
1: Wtorek w Braniewie to od rana piękna, bezchmurna pogoda. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości, więc informuję, że będzie ciepło i słonecznie. Jeszcze przed południem termometry pokażą 20 stopni. Trochę chmur pojawi się po południu. Radosław, Maria, Adrianna, Alan mają dzisiaj imieniny, także wiecie, do kogo można wbijać na kawkę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
2: Jest 8, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się też polskie myśliwce. Powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na linii więc teraz Kijów i ukraiński korespondent Eski Ołech-Biłecki.
3: Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy. No a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki, takich permanentnych ostrzałów.
2: A obniżek na horyzoncie? Na razie nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
4: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
5: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tom i z powrotem.
2: Analitycy przewidują, że diesel barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. A bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%, ale w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki.
6: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
2: A braki wynikają z odejść pracowników na emeryturę i braku młodych zainteresowanych tymi zawodami.
0: SK Braniewo.
1: Rafał Maliszewski. Woda w Braniewie i regionie jest już zdatna do spożycia, poza szkołą przy Konarskiego.
7: Ograniczenie dotyczy tylko tego budynku, a nie całej ulicy Konarskiego.
1: Mówi Beata Rand, szefowa sanepidu. Dziś pobrano kolejne próbki ze szkoły. Wyniki poznamy za 48 godzin. Przez social media miasta Elbląg przelała się fala krytyki. Mieszkańcom nie spodobały się propozycje muralu z okazji jubileuszu 780-lecia praw miejskich Elbląga, bo wyglądały jak wytwór AI. Głosowanie wstrzymano, Elblążanie dostali tydzień na zgłoszenie własnych propozycji, które następnie trafią pod głosowanie.
8: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
9: Na naszej robocie co chwilę mówił, która jest godzina, 2 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
10: Dobrze, bardzo ładnie. Uwaga, odpowiadam, robota radiowiec.
11: Mm-hmm. Ale w jakiej robocie pracują nasi fantastyczni słuchacze? Posłuchajcie, mamy już zagadkę.
9: Cały czas zbieramy, cały czas szukamy, cały czas czekamy na te odpowiednie słowa.
11: Dajcie znać na eskowym messengerze, jaki tekst najczęściej

0: To dzisiaj dzień marzyciela.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: Ja mam codziennie ten dzień, ja mam codziennie ten dzień.
2: Marzysz o lepszej robocie?
3: Nie, marzę o L4.
2: Da się to załatwić, w tym wieku to łatwo przychodzi.
0: No dobrze, 8 minut po godzinie 8 zabieramy się za taką robotę. No właśnie, sporo tekstów pojawiło się z waszej strony, które pojawiają się w waszej pracy. Wybraliśmy jeden z...
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
5: No i tu się pytanie pojawia, w jakiej robocie pracuje Sandra?
2: Skoro była laska, to może jednak ten dom starców, no? A Brazyl to jest ksywa jednego z pensjonariuszy. Ty, Brazyl!
0: Panie Brazyl!
2: O, laska jest!
0: Tutaj laska jest, jakbyś szukał.
2: To jest nasza koncepcja.
0: To jest jakiś pomysł.
5: Jeżeli macie jakieś pomysły, można dzwonić 664-402-302 lub zostawiać głosówki na eskowym Messengerze.
2: Gdzie pracuje Sandra?
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: O, Kama, masz jakąś koncepcję?
5: Trudne dzisiaj.
0: Trudne, rzeczywiście, ja też... Po tej lasce tak sobie idę, ale coś tak, no nie... Brazyla?
2: Może jakieś produkty na święta już przygotowują, te laski takie, co się wiesza na kominku potem i na choinkę.
0: Laski wanilii?

0: ciało nie jest gotowe. Ważne, żeby głowa była gotowa do odgadywania.
1: Taka robota w Radiu SK.
2: Dzisiaj Sandra jest naszym zagadkowym pracownikiem. Nie wiemy, gdzie pracuje, ale wy próbujecie odgadnąć.
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: To są te teksty, które najczęściej padają u Sandry w pracy. Laska i Brazyl.
4: To jest niesamowite. Rzeczywiście to jest dość trudne i są propozycje ze strony słuchaczy. Halo, halo.
5: Ja myślę, że Sandra pracuje na jakiejś stołówce albo czymś takim. Brazyl myślę, że to jakiś bryzol, a laska to jakieś danie, którego jeszcze nie jadłem.
2: Nadal nie wiem, co to jest ani bryzol, ani brazyl.
0: Ty, laska grał w bryzol? Chłopaki nie płaczą. To może bryzol to jest kolejna postać w kolejnym wcieleniu tego
2: ale
0: filmu.
2: Ale co robi na stołówce?
4: A bryzol to takie kotlety takie chyba, no, tak?
2: Tak. Nie wiem. Tak?
4: Też właśnie, tutaj właśnie szukam czegoś.
0: Ale jak bawiali w polskiej polityce, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra odpowiedź.
2: No to no sprawdzamy dobra. Dalej, jakie macie propozycje.
6: Siemano, ja sprawię taka robota. Pani jest ortopedą?
0: Ale laska, bo coś jest niedobrego z nogami, przyda się panu laska? Mogłoby to mieć
7: sens. Ortopedia, nie dobra.
2: Tak, to tylko w takim razie, co to jest ten Brazyl?
0: To jest lekarz z Brazylii, który przyjechał i pana leczy. No.
4: I chodzi o lasce.
0: Tak.
2: No. Aj, proszę bardzo, ułożyliśmy rzeczywistość. Sandra cały czas mówi, że u niej w pracy...
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
0: No a teraz wy mówicie, jaka to robota.
4: A to Jason Derulo.

0: temu Boże pojawia się jeden z moich ulubionych potraw.
1: Czyli?
0: Bigos. Tam był Bigos. Bigos. Nie słyszeliście tego?
2: Tak, to jest taki w ogóle zwrot po angielsku. I love you, Bigos.
0: Wiadomo. No. Okay. No dobra, 25 minut po godzinie 8, tutaj jest we wtorek 8 września.
1: Co momencik, Marcin Procki pojawi się u nas z newsami, ale ty, Wiktor, powiedziałeś, że też masz dla nas zaskakującego newsa.
2: Grzebie po serwisach informacyjnych i pewnie o tym w newsach nie powiedzą, więc my to zróbmy. Słuchajcie, 19-latka ze Świdnika przyniosła na komendę policji pamiątki po swoim zmarłym dziadku.
0: Nie wierzę.
1: I co to było?
0: Armata... czołg.
2: Zaniepokoiło ją, że dziadek trzyma w domu naboje z II wojny światowej i działający granat ręczny.
1: A skąd wiedziała, że działa?
2: Tak jej powiedzieli policjanci. Dobrze, że pani to przyniosła, bo inaczej to by mogło samo eksplodować. No. Dziadek po prostu wyznawał zasadę...
3: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
0: Całe szczęście, Świdnik już jest bezpieczny.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899.

0: Kalka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Dużo słońca nad Braniewem, jakość powietrza bardzo dobra, wiatr słaby południowy. Jeszcze przed południem termometry pokażą 20 stopni. A jak mówi przysłowie, gdy narodzenie Marii pogodne, to będzie tak 4 tygodnie. No, zobaczymy. Po południu zaczną napływać chmury, z których w środę może pokropić.
8: Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejowy remont w zachodniopomorskim. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a w Polsce trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18 w Katowicach zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej. Takie radio i taka robota.
9: No właśnie, zastanawiamy się, gdzie pracuje Sandra.
10: Masz laskę i Brazyla?
7: No właśnie, halo.
11: Cały czas tak zapytanie. No, halo, halo, dzień dobry.
12: SK, ja w sprawie, jaka to robota. Myślę, że koleżanka Ania pracuje w salonie piękności i pyta drugą koleżankę, czy ma klientkę na depilację brazylijską.
9: Po pierwsze, to jest zła odpowiedź. Po drugie, bardzo pan mi zaimponował, że pan wie, co to jest depilacja brazylijska.
7: No ja nie wiem, przepraszam bardzo, co to jest.
13: Przecież my to mamy na głowie, Janka.
7: To tak?
13: No tak.
9: Oczywiście, panowie, tak.
7: Na Brazylijczyka poproszę.
9: Wygoogluj to sobie.
7: Nie, wolę nie.

0: SK, 8.36.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: I taka laska, takie stwierdzenia, takie Brazyle padały u nas.
2: Masz laskę i Brazyla?
3: No i jeżeli nie zgadniecie, gdzie Sandra pracuje, to Bidula się spóźni do roboty przez was, więc bardzo bym proszę. Hop, hop, hop, hop, hop!
0: Szybciutko, szybciutko odbieramy telefony. Halo, halo, dzień dobry, gdzie pracuje nasza słuchaczka?
4: A może koleżanka pracuje w domu starców i ten i Brazyl to po prostu imię.
0: A laska wiadomo, zawsze się w domu starców przyda, ale nie.
3: No to odbieramy to dalej. Halo?
5: Siema SK, ja w sprawie konkursu Taka Robota. Pani jest fizjoterapeutką.
3: Nie. To już ustaliliśmy. Ja ostatnio, ortopeda, fizjoterapeuta.
0: Ja byłem z nią fizjoterapeuty, to nie było lasek, były gwoździe. To dalej próbujemy. Dzień dobry.
6: Witam, a mi się wydaje, że Ania pracuje w gabinecie kosmetycznym.
0: Też nie. To ostatnia szansa jeszcze, no niech ktoś da radę.
7: Halo SK, panie pracują w budowlance, a dokładnie w wykończeniówce. Polaska to kijek, taka przedłużka do wałka malarskiego. Okay. A Brazyl to potocznie taki wielki pędzel do gruntowania albo smarowania klejem tapety.
0: Kama jest ekspertką ostatnio od tak, remontów. To tak, nie miałeś do czynienia z Brazylem?
3: Nie, ja robię remonty przyjaciółmi.
0: To może jeszcze coś? Czy nie mamy odpowiedzi?
8: Tak, słuchajcie, bo niespodziewanie przez nasze studio przechodzi Kaśka, która czeka na żywca przy telefonie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Kaśka,
9: witam.
0: Co Kaśka, ty naprawdę wiesz?
9: No, tak trochę mi wpadło do głowy.
0: No to dawaj. Powiedz. Czekamy na twoją propozycję.
9: Może dziewczyna pracuje przy produkcji słodkości. Mhm. I laska to orzek laskowy, a Brazyl to orzek brazylijski.
8: To może udajmy się na oficjalne sprawdzenie. Uwaga, sama zainteresowana tłumaczy i odpowiada, że...
10: Tak mówimy na orzech laskowy i orzech brazylijski, a produkujemy najlepsze pasty orzechowe.
3: Wielkie gratulacje. Kasiu, dostajesz od nas eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Simpson w roli głównej Mrał.
0: Tak, wydanie wrześniowej. No gratulujemy oczywiście.
8: To jakie słowa, jakie słowa padają z ust wygranej?
9: No, hurra!
11: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
18: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
21: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
22: I po reklamie.

0: No i co? No i za 13 minut do domu lecimy, słuchajcie. Szybko ten poranek prawie minął. Prawie, bo jeszcze gadamy.
1: Wlatujemy na chwilę jeszcze do Singapuru.
0: Okazuje się, że oni radzą sobie z problemami, które my też mamy, czyli z demografią, i mają swój autorski pomysł na swoje 800+.
1: Ile mają? 900+?
2: Nie, lepiej, bo tam za narodziny każdego dziecka rodzice mają dostać równowartość ponad 200 tysięcy złotych.
0: Trochę różnica, co?
2: Czaisz?
1: Serio?
0: Tak.
1: Kamil, nie pomyślałaś, żeby urodzić jeszcze jedno dziecko?
2: Pomyślałam nawet o całej drużynie piłkarskiej.
0: Musisz mieć męża z Singapuru najpierw. Pierwszy przypadek w historii, kiedy w rodzinie dziecko zarabia więcej od rodziców.
1: I

0: bardzo przeprosić, ponieważ kiedy przechodziłeś przed chwilą obok mnie, to chyba przez przypadek dotknęłam twojego prawego pośladka.
1: Nie poczułem w ogóle, mam strasznie grube dżinsy.
2: Kama, to był mój pośladek.
1: I wszystko jasne.
2: Ale dziękuję, przyjmuję przeprosiny.
1: Zostawiamy
2: was więcej.
1: W dobrych rękach i w dobrych ustach, bo za chwilę Kasia Węsierska. Walczcie o ten wtorek, niech to będzie wasz treningowy worek.
2: Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6. Bądźcie z nami i fantastycznego dnia wam życzymy.
1: Pamiętajcie, nie pijcie 8 kaw jak Jankes, bo będziecie tak samo brzmieć jak on.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
18: Wtorek, 8 września. Dzisiaj przypada Dzień Marzyciela i dzień zapowiada się jak marzenie. Pogodny i przyjemny. Termometry pokażą w Braniewie nawet 23 stopnie. Do tego dużo słońca, przez większość dnia lekki wiatr. Dopiero po południu mogą pojawić się chmury, z których w nocy i w środę rano możliwe deszcze.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
19: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu Radosława Pisiewicza. Będą ustalać, jak komitet ma funkcjonować bez swojego prezesa. Reporter SK Mateusz Chłystą z tym tematem. Mateuszu, zarząd nie może jednak odwołać prezesa.
20: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Pisiewicza PKO-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKO-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu.
19: A o stanowisko prezesa chce ubiegać się członek PKO-u Robert Korzeniowski. Poważny wypadek na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A zapowiada się rowerowy weekend pełen atrakcji. W sobotę i niedzielę w Nowym Targu odbędzie się Małopolska Tour. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB czy SK Kids Race. Jak mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, są dwa sposoby, by na nie się zapisać.
21: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
19: A wspomniane zapisy odbywają się na stronie małopolskatour.pl.
22: SK Braniewo News.
19: Rafał Maliszewski.
18: Miał sporo na głowie. Strażacy OSP z Tolkmicka w niedzielę uratowali łosia, który zaplątał się w lesie w siatkę ogrodzeniową. Na czas akcji zwierzę trzeba było uśpić. Pomógł ośrodek rehabilitacji zwierząt Jelonki. Byk miał tyle drutów po rożu, że trzeba było go ciąć kątówką. Po przebudzeniu ruszył w las jak młody byk. To będzie muzyczne święto. 13 września Elbląska Orkiestra Kameralna inauguruje swój 20. sezon artystyczny. Z orkiestrą wystąpi skrzypaczka Zofia Olesik. Koncert poprowadzi maestro Sergiej Simakow. 13 września, godzina 18, Elbląska Szkoła Muzyczna.
0: Minuta po godzinie 9 w kalendarzu. Dzisiaj jest Światowy Dzień Wellbeingu. Trudno się wylosowało, czyli dobrego samopoczucia. Gdyby podejść do tego tak jeden do jednego, to powinniście właśnie zawrócić w drodze do pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Armin Van Buuren, Sasha Everlasting w Radiu SK. To teraz czas na coś, co dziś wpisuje się idealnie, dlatego że dzisiaj mamy dzień dobrych informacji. To czas teraz na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy studenci prawie najlepsi. Drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce w European Rover Challenge 2026 w Krakowie, czyli zawodach robotów marsjańskich. Jest dobrze, tak mówi większość z nas o swojej pracy. 60% pracujących Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą, a do tego 20% spodziewa się, że w ciągu roku sytuacja jeszcze się poprawi. Więcej Polaków powiedziało sobie tak. W pierwszych 6 miesiącach tego roku zawarto około 50 tysięcy małżeństw. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. No miejmy teraz nadzieję, że liczba rozwodów z czasem też nie wzrośnie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: I po reklamie.

Fantastyczna Dua Lipa i Be The One, za nami 29 minut do 10. Fantastyczna to była ona podczas swojego koncertu na PGE Narodowym. Mowa o Sanach. Sanach, która z przytupem zakończyła właśnie swoją trasę koncertową, ale nie zwalnia tempa, bo jakiś czas temu wydała swój nowy singiel. Właśnie nie Cichosza, właśnie głośno go teraz zagramy. Sanach, Cichosza, już teraz w Radiu SK.

0: może wy się teraz pochwalicie? 22 minuty do 10. Ozy, Andrego Stelinta i za nami za chwilę Szabuzje Bar Song w Radiu SK. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to pochwalcie się, jaką dobrą wiadomość ostatnio dostaliście. Jakąkolwiek dobra wiadomość może być dobrą wiadomością dla kogoś, a całkiem neutralną dla kogoś innego też. Głosówki na eskowym Messengerze. Tego bym sobie życzyła od was w Radiu SK. Tak myśląc o tej wiadomości, to na przykład nasza podwyżka dla szefa wcale nie musi być dobrą wiadomością, bo najczęściej to idzie jednak z jego budżetu. Ale gdybyście mieli się czym pochwalić, to zapraszam, eskowy Messenger tam czeka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: I po reklamie.
8: Let's go.

0: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Uwaga, Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: 24 stopnie to dzisiaj maksymalna temperatura w Braniewie. Przez cały dzień dużo słońca, niemal bezchmurnie, wiatr słaby, a jakość powietrza jest bardzo dobra. Wieczorem i w nocy zaczną napływać chmury, z których w środę może solidnie popadać. W kolejnych dniach sporo chmur, ale raczej bez opadów.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
12: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
11: Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Koniec operacji wojskowego lotnictwa przy wschodniej granicy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami rozesłano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wstrzymano też operacje na lotnisku w Lublinie. To działa już jednak normalnie. Jak przekazało dowództwo operacyjne, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi trwa właśnie salon maturzystów. Reporterski Grzegorz Mnich dopytywał ich.
13: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
14: Zarobkami i to tyle.
15: Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
16: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
17: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy.
11: A dziś drugi dzień salonu maturzystów w Łodzi.
18: SK Braniewo. News.
19: Rafał Maliszewski. W Braniewie koniec problemów z wodą. Miejscowy sanepid podał informację, na którą czekali mieszkańcy. Mówi Beata Rand, szefowa sanepidu.
20: Woda spełnia wymagania sanitarne i może być spożywana bez ograniczeń.
19: Jest jednak jeden wyjątek. To budynek szkoły podstawowej nr 6 przy ulicy Konarskiego 13. Tam trzeba jeszcze poczekać na wyniki badań pobranych próbek wody. Tymczasowa przeprawa przez rzekę Elbląg wzdłuż ulicy Wapiennej już gotowa. Konstrukcja czeka na odbiór techniczny. Przeprawą będzie można wjeżdżać do Elbląga podczas remontu mostu kardynała Wyszyńskiego, który ma ruszyć w połowie września.
21: Może bym sobie mikrofon włączyła? 9:50, dokładnie. Na zegarach już teraz Maneskin, I wanna be your slave w Radiu USK. Tame Impala też będzie. Myślami może też wy jesteście gdzie indziej dzisiaj. Kasia Wansierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi. Fastboy Music Sounds w Radiu SK 18 po 10. Dobre informacje, jakie dostaliście dziś, wczoraj, przedwczoraj, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, więc się podzielcie takimi, które trafiły na wasze konto, do waszych uszu, do waszych oczu, na wasze konta w banku. Czasami dobre informacje mają formę przelewów. Klaudia?
1: Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia to, że przyjechali nam montować okna na budowę. Pozdrawiam wszystkich budujących dom.
0: To się zaraz już będziecie wprowadzać, jak są okna, to zimę przetrwacie. Z pozdrowieniami dla wszystkich budujących dom, dołączyłam niedawno do tej grupy, co nie oznacza, że chcę od razu wiedzieć o wszystkim, co mi się waszym zdaniem w trakcie tego procesu nie uda.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

chłopaki, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym singlem na antenie Radio SK, zdobywcy bursztynowego słowika podczas 100 pod 100 Bob the Top Festiwalu 2026. U nas chłopaki w nowym wydaniu też czekają codziennie. Sointa i Korościel, czyli SK w

0: Radio SK. Codziennie o 15 do 18 razem z Wami po południu, a w związku z tym, że to wciąż jeden z ich pierwszych razów w Radio SK, to mają dla Was akcję Pierwszy Raz w Radio SK, gdzie płacą za Wasze wszystkie pierwsze razy. Jeżeli chcecie coś zrobić po raz pierwszy, to się zgłaszacie na sk.pl albo przez zakładkę konkursy, albo pobierając aplikację Radio SK i opisujecie ten swój wymarzony pierwszy raz, a potem Marcin i Michał te plany Wam realizują. Enrique Iglesias, Duele El Corazon za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

Młody łajcior tu jest, czyli łajcior i to coś w Radiu SK, 5 minut do 12. Rafał Adamczak też już tu jest, a to oznacza, że za chwilę zagrywam najlepsze hity na czasie. Zostańcie z Radiu SK.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798-238-831.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Wtorek w Braniewie. To piękny, ciepły dzień z dużą ilością słońca i temperaturą sięgającą 24 stopni. Niestety ta idealna pogoda długo się nie utrzyma. Już w środę pochmurno, deszczowo i w granicach 20. W kolejne dni sporo chmur, ale już raczej bez opadów. Sprzyja ścianami i do 20 stopni.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
7: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie. Chodzi przede wszystkim o staż pracy na stanowisku radcy prawnego.
8: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
7: Mówi Zbigniew Bogucki, wszystko teraz w rękach prezydenta, a tymczasem Monet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgry wyrzucają 10 rosyjskich dyplomatów. To za prowadzenie na terenie kraju niedopuszczalnych działań, tłumaczy Anita Orban, szefowa tamtejszej dyplomacji. Decyzja nie oznacza jednak całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, ale dla całej Europy wyniki nie są już tak optymistyczne, mówi szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
9: W niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji. No to to jest sygnał alarmowy.
7: A najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
10: SK Braniewo News.
11: Rafał Maliszewski. Ponad 5,5 miliona złotych do wydania. Na co? O tym zdecydują sami mieszkańcy. Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do elbląskiego budżetu obywatelskiego.
12: Mieszkańcy mają do wyboru 98 projektów.
11: Mówi Joanna Orbaniak z elbląskiego ratusza. Głosowanie trwa do 30 września. Szczegóły na budżet obywatelski elblak.eu. W Braniewie rusza ważna inwestycja drogowa, przebudowa ulicy Kajki Pieniężnego i Mrągowiusza. Prace będą prowadzone etapami i rozpoczną się na ulicy Pieniężnego od skrzyżowania z Wileńską. Kierowcy, zachowujcie ostrożność.
13: 2 po 12 umówiłem się sam ze sobą, że na dzień dobry taką ogromną radość sprawię i sobie, i wam. Zagram wam Teddy'ego Swimsa, numer Mr. Know It All. I już widzę, że się uśmiechacie i bardzo dobrze, a takich fajnych hitów na czasie brakować nie będzie, obiecuję. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po 12, najważniejsze, że już wtorek jakoś powoli, powoli ta maszyna z naszą pracą i naszymi obowiązkami do kolejnego weekendu się toczy. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game już za nami, bo gramy hity na czasie w Radiu SK. Zaraz będzie Temper City, będzie Swedish House Mafia, będzie Kygo z Seleną Gomez, ale słuchajcie, wczoraj trochę napomknęliśmy w sprawie tego, że teraz w szkołach odbywają się te tak zwane pierwsze zebrania organizacyjne i wybierane są trójki klasowe. I rzeczywiście mnóstwo słuchaczy do mnie napisało, że to jest bardzo gorący temat, bo niektórzy chcą, niektórzy czują się do tego powołani, inni czują się jak ryba w wodzie, ale są tacy, którzy... Co by zrobić, żeby się nie dać wybrać? I tak im się przez lata udaje, ale przychodzą ostatnie klasy podstawówki i ryzyko rośnie. Więc moi drodzy, rzeczywiście... A, mało tego, jeszcze koleżanki dzisiaj na naszym eskowym korytarzu posłuchałem, o tym samym rozmawiały, co tu zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej. Słuchajcie, no właśnie, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej, ewentualnie nie dać się wybrać do czegoś innego, jeżeli na przykład na zebraniu w pracy jakieś wybory trwają. Jakie macie sposoby? Oczywiście wskazywanie przymusowe kandydatów jest nieeleganckie, więc jak ktoś stoi za takimi wyborami i takim wskazywaniem, to od razu mówimy, o nie, nie, tak się tego nie robi. Ale jak wy macie inne sposoby, jak uniknąć takiego wyboru do czegoś, do czego nie chcecie, na przykład trójki klasowej, to czekam na głosówki na naszym messengerze, eskowym, ewentualnie SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
9: I po reklamie.

0: 27 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK u nas Hity na czasie. Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Jak uniknąć wyboru do trójki klasowej w szkole na pierwszym zebraniu, ewentualnie do jakiejś innej funkcji, nawet na zebraniu w pracy. I ja wiedziałem, że taka propozycja się pojawi. Wpadła jako pierwsza od Karoliny.
1: Wystarczy po prostu nie przyjść.
0: Jest to jakaś metoda, ale gdyby było tak, że już jednak przyszliśmy, to jak się ukryć? Czekam na kolejne propozycje. Oczywiście głosówki przyjmujemy na SK-owym Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A teraz sięgamy po numer, który premierę miał w sierpniu i który zapowiada drugą płytę Liwki. Liwka dała nam się poznać ze współpracy z innymi artystami, ale solowo działa pięknie. Jak pięknie, przekonamy się, kiedy dostaniemy całą drugą płytę, a teraz mamy jej przedsmak. To jest nowość. Liwka, poza tobą nic.

0: Hit, który będzie zawsze na czasie. Britney Spears, Daily One More Time już za nami. Ciekaw jestem, czy Britney Spears się kiedyś dała do czegoś wybrać. I nie mam tu na myśli tego szybkiego ślubu i rozwodu, który przecież przeżyła. Pamiętamy. No dobra, ale wracając do spraw przyziemnych i naszych, bo może w tym tygodniu zebranie w szkole u waszej pociechy, jak się nie dacie wybrać się do trójki klasowej, jeżeli się nie chce, bo są tacy, którzy mają do tego powołanie i bardzo chcą i bardzo proszę, miejsca są wolne, zajmujcie państwo, nie krępujcie się. Ale gdybyście jednak nie chcieli, to jest pewien pomysł od Ewy.
1: Na pierwszym zebraniu w przedszkolu miałam niebieskie włosy. Nikt mnie nie wybrał.
0: Ciekaw jestem na kolejne zebranie, z jakim kolorem Ewa pójdzie, ewentualnie kto z Ewy przykład weźmie.
2: Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: I po reklamie.

No i tak sobie można radośnie podskakiwać razem z Alexem Warrenem. Passenger, tak się nazywa ten numer. Słuchajcie, a gdy, jeżeli wy nigdy nie byliście pasażerem, ale nie tam, że samochodu, bo to zakładam, że większość jednak taką przejażdżkę ma na koncie, ale na przykład chcielibyście pierwszy raz być pasażerem, no nie wiem, wodolotu na przykład. To jest taka zabawa SK po raz pierwszy. Sojta i Korościel czekają na wasze zgłoszenia. Dajcie im znać, dlaczego do was powinni zadzwonić, bo mają kasę na te wasze pierwsze razy. Na SK.pl się można w tej sprawie zgłosić, ewentualnie w naszej eskowej apce. A Sojta i Korościel czekają na was w Radiu SK po południu, już po godzinie 15. Tymczasem do 13 pozostały 4 minuty.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
12: 24 stopnie to dzisiaj maksymalna temperatura w Braniewie. Przez cały dzień dużo słońca, niemal bezchmurnie, wiatr słaby, a jakość powietrza jest bardzo dobra. Wieczorem i w nocy zaczną napływać chmury, z których w środę może solidnie popadać. W kolejnych dniach sporo chmur, ale raczej bez opadów.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
13: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważne obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
14: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
13: A w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Nieoficjalnie potwierdzają służby. Opozycjonista przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
15: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
13: Mówił Poczobut, który od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku. Będą bronić tytułu i z pewnością zapewnią nam sporo emocji. Polacy wystartują w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Naszych zobaczymy po raz pierwszy w czwartek podczas grupowego meczu z Portugalią w Sofii.
16: SK Braniewo News.
17: Rafał Maliszewski. Chcesz zacząć tańczyć albo znaleźć aktywność dla siebie lub swojego dziecka? Centrum Tańca Promyk zaprasza od 14 września na darmowe zajęcia.
18: Przez 2 tygodnie nowi uczestnicy mogą bezpłatnie spróbować zajęć tanecznych oraz fitness dla dzieci i dla dorosłych.
17: Zachęca Ewa Brygoła z Promyka. 1500 mandatów i 13 punktów dostał kierowca Audi. 2500 mandatu i 15 punktów kierowca BMW. Obaj stracili też prawo jazdy na 3 miesiące. To efekt kontroli prędkości prowadzonej na S22. Pierwszy miał na liczniku 157, drugi 171 km na godzinę.
4: Już 3 po 13. Co tu zrobić, żeby się nie dać wmiksować w bycie w trójce klasowej? Taki temat mamy dzisiaj po południu. Jak macie swoje sposoby, cały czas czekam na naszym messengerze na wasze głosówki, ale i gramy hity na czasie. Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: takie lato. Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, to są hity na czacie. Tutaj sekcja rytmiczna brzmi tak, jakby była grana na takim, wiecie, bębenku, który był do znalezienia w każdej sali, w każdej pracowni muzycznej, w każdej szkole. Właśnie, a propos, jak się nie dać wmiksować do bycia w trójce klasowej? Słuchajcie, jak zebranie odbywa się w sali muzycznej, proponuję jedyną bezpieczną miejscówkę. Jak stoi tam pianino, siadajcie za pianinem, chowajcie się, tylko wiecie, z tyłu, tak żeby was nie było widać. Natomiast jak już was namierzą i będzie opcja pod tytułem, a co się pan tutaj tak chowa? No to miejsce w trójce klasowej pewnie macie gwarantowane, ale są jeszcze inne sposoby, które wysyłacie do naszego eskowego messengera. Teraz Monika.
1: Ja w tym roku wybrnęłam z tego tak. Powiedziałam, że jestem kiepskim kandydatem, ponieważ jestem niemiła, konfliktowa i do tego hazardistka, także żaden skarbnik też nie wchodzi w grę. Szukajcie dalej.
0: No ja nie wiem, czy w szkole mówienie takich rzeczy nie może nam przysporzyć tylko większej ilości problemów, ale to pewnie za parę tygodni Monika doznać.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: ten właśnie nie za szybko, nie za wolno. Mam nadzieję, że i robota dobrze idzie w ten wtorek i ten wtorek nam bardzo dobrze upływa. Natasza Benefield, Unwritten w Radiu SK, u nas hity na czasie. Do was będzie Jonathan z PZ-em i z Liwką, obejmuje noce. 22 minuty do 14. Jak nie dać się wmanewrować w bycie w trójce klasowej na pierwszym zebraniu w szkole u dzieciaków, ewentualnie w jakieś inne różne dziwne funkcje, nawet na zebraniu w pracy. I teraz propozycja od Mateusza.
1: Jak się mnie zapytali, czy chcę być w trójce klasowej, odpowiedziałem, że muszę zadzwonić do żony, zapytać się, czy mogę. Potem już mnie nie chci.
0: I powiem wam, że w tym, co mówi Mateusz, jest dużo prawdy. Jak się mnie kiedyś koledzy zapytali, czy jadę z nimi w weekend na ryby, odpowiedziałem dokładnie to samo, co Mateusz. Już później nie zapytali.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępno do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: No ale to nas kołysze fajnie, co? To Smalone i Swae Lee, Sunflower. To jest SK, to są hity na czasie 5 minut do godziny 14. Co zrobić, żeby się nie dać wkręcić w bycie w trójce klasowej? Takie sposoby dzisiaj. Tutaj mamy taką giełdę sposobów. Wymieniamy się różnymi pomysłami i czasami kombinujemy. Wydaje mi się, że za bardzo, bo najprostsze są, najlepsze są najprostsze rozwiązania. Posłuchajcie na przykład tego, co zrobiła Magda.
1: A mnie jak kiedyś chcieli wkręcić na przewodniczącą klasy, to powiedziałam, nie mam czasu. Koniec.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z pianka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, Day! Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
23: Wtorek, 8 marca. 55 lat temu w Elblągu odbyło się ostatnie czwarte biennale form przestrzennych, znane jako Zjazd Marzycieli. Podczas niego artyści nie tworzyli metalowych rzeźb, a dyskutowali o ideach i sztuce. 24 stopnie to dzisiaj maksymalna temperatura w Braniewie. Do tego dużo słońca przez cały dzień.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
24: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudo-inicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to, zdaniem Donalda Tuska, wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
25: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
24: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto to Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza, mimo że prezes wskazał na swoje miejsce jednego z wiceprezesów.
26: Nominacja przez prezesa Piesiewicza nam dzisiaj nie jest najatrakcyjniejszym dokumentem. Przepraszam za taki wkręt, ale pewnie tak jest.
24: Mówił nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Radosław Piesiewicz Sienkiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka, a w środku pomieści 10 osób. Napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
0: Pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
24: A prezentacja maszyny odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi potrwają do piątku.
1: SK Braniewo News.
2: Rafał Maliszewski. Braniewianie grają w gry. 16 września o 16 Biblioteka Miejska zaprasza miłośników planszówek na arenę graczy. Miłośnicy gier planszowych znajdą tam ciekawe tytuły i inne osoby chętne do gry. Załóż kask, nagraj przekaz. To konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu elbląskiego. Zadanie: stworzenie minutowego filmu promującego bezpieczną jazdę rowerami i hulajnogami.
3: Na drodze zdarzają się naprawdę różne sytuacje, dlatego ważne jest unikanie niebezpiecznych zachowań, wzajemny szacunek i kultura jazdy.
2: Mówi Natalia Karpińska z elbląskiej policji. Szczegóły na stronach Starostwa Powiatowego w Elblągu.
4: 14.02. Można synchronizować zegarki, a gdybyście chcieli dobrych hitów na czasie, to zostańcie z Eską, tak będzie. Damiano Dawid, The First Time. Tak zaczynamy, a potem CNCO Little Mix. No ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: To jest Teska. To hity na czasie. 17 po drugiej, zaraz będzie Zalia z nowością. Tylko kochaj mnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wybory do trójek klasowych i to, że są tacy, którzy nie chcą, kombinują, jak pokazały ostatnie godziny u nas, jak się do tej trójki nie wkręcić, jak nie zostać wkręconym, to są też tacy, którzy jednak uwielbiają takiego rodzaju funkcje, społeczne działanie i bardzo dobrze. Chwała im za to i wielkie brawa. Tu już nie chodzi tylko o trójki klasowe, ale też na przykład zarządy różnego rodzaju wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Ja naprawdę mam wielki szacunek dla takich ludzi, którzy robią taką robotę. Inni nie chcą, a ktoś przecież musi. No a są tacy, którym to jednak jakiejś satysfakcji i fanom dostarcza. I dobrze, i bardzo dobrze. Więc może dzisiaj albo każdego najbliższego dnia, kiedy na zebraniu w klasie u waszej pociechy padnie takie pytanie, to co robimy z trójką klasową? Niech ktoś się nie boi i od razu powie, to może niech zostanie ta, która była w ubiegłym roku. Potem będzie chwila ciszy, a potem nauczyciel na pewno zapyta, czy trójka z zeszłego roku się zgadza? I tu też będzie chwila ciszy, a potem jednak ktoś powie, tak, tak, no i jednak temat będzie przyklepany. A taka opcja też wchodzi w grę i w tak gdzieś 70% przypadków na pewno się zrealizuje. Więc tego wam życzę, żeby jakoś to przeszło szybko, sprawnie, bezboleśnie, żebyście nie musieli zmieniać swojego wyglądu, ukrywać się za pianinami w salach muzycznych, ewentualnie przefarbowywać włosów, tak jak to ostatnio zrobił Donald Trump. No, już podobno nie jest blondynem, tylko szatynem. Trudno sobie to wyobrazić, ale sprawdźcie, sprawdźcie.
1: Reklama. W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menadżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
11: I po reklamie.

0: Radio SK Hity na czasie, Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet za nami, 23 minuty, będzie godzina 15, zaraz muzycznie Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Wśród tych wszystkich głosów, jak kombinować, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej na pierwszym zebraniu w szkole, oczywiście u pociechy, pojawił się głos Jacka, który napisał pod 664-402-302 SMS-a, że on idzie pod prąd i on właśnie bardzo chce być w trójce klasowej, a szczególnie chce być wybrany na rolę skarbnika. Proszę bardzo, doceńmy bardzo proszę Jacka, dlatego że dzięki takim osobom inni nie będą wybrani i już to zebranie będzie mniej stresowe. Tak to powinno właśnie wyglądać. Więc Jacku, trzymam kciuki, żeby się udało z rolą skarbnika klasowego, ale dobry skarbnik musi mieć dobrą saszetę, więc taką naszą eskową nereczkę, saszeteczkę, a nazywajcie to jak chcecie, tobie właśnie w prezencie wysyłamy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
17: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: I po reklamie.

To jest Teska, to są hity na czasie. MJ Daily, Daily Supreme za nami. I to jest też taki moment, kiedy wszystko co dobre jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki, bo i Fajrant, ale też nasz nowy duet Sońta i Korościel po godzinie 15, a do 15 tylko 4,5 minuty.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
1: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
12: Wtorek w Braniewie. To piękny, ciepły dzień z dużą ilością słońca i temperaturą sięgającą 24 stopni. Niestety ta idealna pogoda długo się nie utrzyma. Już w środę pochmurno, deszczowo i w granicach 20. W kolejne dni sporo chmur, ale już raczej bez opadów. Sprzyja ścianami i do 20 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Piesiewicza. A przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
14: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
15: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
14: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
13: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a w środku był nasz ukraiński korespondent Ołach Biłecki.
16: Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, które jest no, faktycznie w środku, gdzie nie było okien.
13: A w dzisiejszych atakach na Kijów zginęły 3 osoby. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier. Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kiwiora.
17: SK Braniewo News.
18: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Dzisiaj piłkarki ręczne elbląskiej Energii Start rozegrają drugie superligowe spotkanie. Na własnym boisku zmierzą się z zespołem z Gniezna. Będzie to mecz telewizyjny.
19: Transmitowany na kanale Polsatu Sport.
18: Mówi Oliwia Suliga z elbląskiego Startu. Spotkanie w hali przy Grunwaldzkiej startuje dzisiaj o 20:15. Arcybiskup Józef Górzyński weźmie udział w braniewskich obchodach jubileuszu 400-lecia cudu tronu łaski. Główne uroczystości 14 września o 17 w sanktuarium przy Świętokrzyskiej w Braniewie.
20: Sońca
21: i Koroście.
20: I Koroście.
21: Czyli SK.
20: SK.
21: Radio SK.
22: Dwie minuty po 15 możemy rozpoczynać nasz szalony program. Tu Sońca i Korościel. Na początek mam pytanie filozoficzne.
23: Słucham cię.
22: Bo ja dzisiaj widziałem przejechaną wiewiórkę.
23: Aha.
22: I pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że widziałem ją na żywo.
0: O, trudne pytanie.
22: No.
0: Trudne pytanie, to od razu nagrywajcie te głosówki na naszym eskowym messengerze.
22: No właśnie.
0: Tak, mamy
22: jakieś nagrody?
0: Tak, mamy eskowe klapki Kubota i skiety. Wiesz, co są skiety?
22: Nie wiem.
0: To są skarpety, za chwilę zobaczycie je na żywo.
22: Ale cały czas nie wiem, czy wiewiórkę widziałem na żywo. No właśnie, proszę,
0: bo to jest filozoficzny temat, to trzeba podyskutować o tym.
22: Zapraszamy.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. No sytuację mamy taką nieciekawą, a może
1: dlaczego?
0: Ciekawą.
1: Dlaczego?
0: Michał Prościel, jadąc dzisiaj do pracy, widział martwą wiewiórkę na drodze.
1: Przejechaną, tak.
0: Przejechaną i się zastanawia, czy widział ją na żywo. I to jest trudna sprawa, ale pospieszyliście z odpowiedziami, nagrywając między innymi, bo również pisząc te głosówki na eskowego Messengera.
1: Tak jest. Pani Wiktoria napisała bardzo ciekawie. Ja myślę, że widziałeś wiewiórkę jednocześnie na żywo i na martwo i była to tak zwana wiewiórka Schrödingera. Bardzo ciekawy pogląd, bardzo, nawiązujący tak. do kota Schrödingera.
0: Tylko kot Schrödingera był w pudełku, nie było wiadomo, czy on jeszcze tego, czy nie tego.
1: Ona zdecydowanie nie była w pudełku, ta wiewiórka. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na ten temat, czy ja widziałem wiewiórkę na żywo, czy nie, to proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Są nagrody. Cinek ma, jak ty to mówisz o tych skarpetach?
0: Skiety.
1: Skiety.
0: Powtórz, no, skiety.
1: Nie, ja będę mówił skarpety. Ktoś w tym związku musi być poważny, jak mówi moja żona. I to jestem ja.

0: Ta piosenka dodaje 120 koni mechanicznych. Waszym autom to Armin Van Buuren i Sasha Everlasting w Radiu SK Koroście. Sońta, witamy serdecznie i pytamy o to, czy Michał, jak widział przejechaną wiewiórkę, to ją widział na żywo, czy no niestety nie tym razem.
1: Ja sam nie wiem, czy widziałem ją na żywo, czy nie, bo to jest pytanie filozoficzne, ale słuchacze nagrywają swoje głosówki na eskowym Messengerze i oto kolejna z nich. Halo, halo.
2: Powiadomość jest taka, że moja ukochana teściowa wyjechała na 6 tygodni do Niemiec. Mam spokój.
0: Widzisz, to jest piękne, bo my pytamy o wiewiórkę, ale są rzeczy ważniejsze.
1: A moim zdaniem filozofia weszła już na taki poziom, że kurczę, nie chcę myśleć, dlaczego pani rozjechana wiewiórka skojarzyła się z teściową.
0: Może też jest ruda.
1: Proszę, ty się
0: A nie, bo dała kitę.
1: Dała kitę. Jeszcze już powoli nie nadążę. Mam nadzieję, że nie obraziłeś ani słuchaczki, ani teściowej, ani wiewiórki. Czy tej słuchaczce chciałbyś wręczyć swoje, jak ty to mówisz, skiety, tak?
0: Tak,
1: skarpety.
0: One
1: są damskie?
0: Nie wiem teraz już.
1: No już trudno, czekamy na kolejne głosy.
0: Ale przede wszystkim klapki Kubota jest
1: kolejne. Przynajmniej jeden wysyłamy.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Ruko w Radiu SK. W pół do czwartej już teraz będą nowości, kochani.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Już nie będziemy owijać bawełnę, to będzie Sanach i Cicho Sza, czyli ta piosenka, która została zaprezentowana na finałowym koncercie na trasie koncertowej Sanach. I ona, ta piosenka jest taka naprawdę dorosła, wiesz, ona nam dorasta.
0: Ale
2: nie
0: ona
2: chcę mówić, że,
0: wiesz co,
2: no, że jak... Sanach jest starach, ale dojrzalszach na pewno.
0: Ale wiesz co, jak ona sięga po Wisławach Szymborskach, no to ona już wtedy była poważna. No chyba nie chcesz powiedzieć,
2: tak,
0: wcześniej,
2: ale...
0: że...
2: No da, a tej piosenki posłuchasz. Mało tego, słuchaj, w tej dysku gra Maciej Musiał.
0: Naprawdę? Mhm. To już jest naprawdę bardzo poważnie. Kogo poważniejszego mogłaby jeszcze zaprosić do teledysku, żeby piosenka była jeszcze poważniejsza? Już chyba został tylko Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. No bo już inaczej już nie da rady. No dobrze, to posłuchamy teraz, tak?
2: Tak, posłuchamy. Sanach, Cicho Sza, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pitbull na spacerku, Give Me Everything w Radiu SK, a my cały czas bawimy się w naszej zabawie SK po raz pierwszy, to znaczy finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda wasze zgłoszenia.
1: Tak, jest tutaj pan, który chciałby popływać z rekinami i od razu cię informuję, Cinek, że tu nie chodzi mu o rekiny biznesu, bo są też rekiny biznesu. To nie jest tak, że on by chciał z solożem popływać. On by chciał popływać, tak, normalnie popływać z normalnymi rekinami i moglibyśmy to sfinansować ewentualnie. Są też inne. Pan chciałby, żebyśmy go zabrali...
0: Coś tańszego, popływać z karpiami.
1: No właśnie, z karpiami nikt nie chce. Nie będziemy na siłę gościa wrzucać do wanny z karpiami, wiesz.
0: Może by je przebrać.
1: To przed świętami ewentualnie pana wrzucimy do tych karpi. Facet chciałby się spotkać z Pamelą Anderson.
0: Mhm.
1: I co?
0: No to dzwoń.
1: Myślę, że on tutaj pisze, że 3000 wystarczą. Dzwoń do Pameli i mówi, że mamy 2,5, bo jeszcze 500 na dojazd. SK.pl, tam czekamy na zgłoszenia. Radio
2: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Patrzcinek już za 5:15 w Radiu SK, a my jeszcze w pracy.
1: Ale, ale my tu pracujemy, wiesz.
0: To prawda, ale ludzie, którzy tu nie pracują, to mogą już iść do domu, bo już jest za 5:15.
1: Ale koniecznie wcześniej złapcie newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
8: Zachmurzenie małe i czyste niebo, 23 stopnie teraz na termometrach. Jutro jeszcze cieplej, do 25 i także sporo słońca. Pod wieczór i w nocy zdecydowana przewaga chmur i w regionie deszcz, a także burze. W czwartek w Braniewie sporo słońca, ale i niewielkie opady możliwe, do 17 stopni.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKO od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
10: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie się czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
9: A przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKO-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wynika z wstępnych wyników sekcji zwłok. Przyczyną śmierci mężczyzny była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski płyną z najnowszych wyników badania PISA. 15-latkom coraz gorzej idzie czytanie ze zrozumieniem. Problemy mają też z matematyką. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, gorzej jest po 2022 roku.
11: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
9: A na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
12: SK Braniewo News.
8: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Powalczą pod koszem. W środę odbędzie się w Elblągu wrześniowy turniej w koszykówce 3x3.
13: Koszykówka stała się bardzo modna i popularna. Fajnie jest odbierana w Elblągu.
8: Mówi Natalia Szrama z elbląskiego Mosiru. Turniej koszykówki 3x3 odbędzie się na elbląskim Kalbarze. Udział jest bezpłatny. Mecze startują o 17:00. Zabraknie wody. W związku z pracami na sieci wodociągowej w środę pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy w miejscowościach Piastowo i Jagodnik. Przerwa w dostawie wody potrwa od 8 do 16.
12: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
14: Jak ktoś miał do 16, to już lecą nadgodziny. Pierwsza nadgodzina, bo 2,5 minuty po godzinie 16. Jak wiecie, nadgodziny szef na pewno doceni. Zawsze, na pewno.
15: Nie w każdej firmie. My tutaj doceniamy. Na
14: no
15: przykład,
14: to był żart, nie doceni.
15: Ja próbowałem się na przykład dziś z szefem dogadać, że zostanę do 18.30 za jakieś dodatkowe 5 zł. Mówi, nie. Wolałbym w ogóle, żebyś wychodził wcześniej.
14: Albo nie przychodził.

0: Vans Joy, Riptide w Radiu SK. Dlaczego ty przeglądasz dodatek telewizyjny do Super Expressu w radiu?
1: To jest... A bo mam niespodziankę dla ciebie, słuchaj.
0: Jaką?
1: Choinka ubrana?
0: Nie, no odcinek to... jest wrzesień.
1: Ubieraj, proszę ja ciebie, ponieważ aha, dzisiaj w Polsacie Kevin sam w domu.
0: No to opowiedz mi, o czym jest ten film może.
1: Czekaj, czekaj. Czekaj.
0: Ja przygotowałem specjalny podkład okolicznościowy, słuchaj, tak? Aha.
1: Co to jest?
0: Podkład okolicznościowy.
1: To jest nasza piosenka.
0: To jest nasza piosenka.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Kevin sam w domu, czyli historia 8-letniego Kevina McAllistera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu.
0: Bez niego?
1: I nie powiedziałem tego jeszcze, nie spoileruj.
0: Aha, dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, bo powiedziałeś, że jego rodzice, no.
1: Ale przez serię niefortunnych wypadków zapominają zabrać go ze sobą.
0: Nie, no to jest, wiesz co, to jest
1: domyślają się, nie skończyłem!
0: Poczekaj,
1: no
0: ale ja się pytam, dlaczego mops nie interweniuje? Stary, zostawiają 8-letnie dziecko.
1: Zabrać im to dziecko.
0: Właśnie, zabrać im to dziecko. No stary, dziecko zostawiasz 8-letnie w domu, no co dalej, jak on sobie radzi?
1: Jeszcze w roli ciecia. Czy strażnika domu, ogniska domowego.
0: Jak on sobie radzi w tym domu, jak został sam?
1: Bardzo dobrze sobie radzi, ale nie chcę psuć zabawy, bo na pewno nie każdy oglądał.
0: Aha, a włamywacze jacyś są tam?
1: Tam są jest dwóch włamywaczy.
0: Są włamywacze.
1: I się potykają resoraki.
0: Naprawdę?
1: No tak.
2: Muszę zobaczyć.
1: Będę oglądał. Więcej w dodatku telewizyjnym do Super Expressu.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Miałem wczoraj taką niezręczną sytuację związaną z tą piosenką, bo ona ma takie dwuznaczności w sobie. Zadzwoni w dzwonek i wiesz, taki rozochocony, mówię do żony, you can ring my bell, i myślę, że to się jakoś rozwinie. Ona mówi, zakładaj piżamę, Michał, daj spokój.
1: A
0: daj
1: jakie
0: spokój,
1: jest drugie znaczenie? Jakie jest drugie znaczenie?
0: No już teraz nie chcę tego rozwijać, ale ona powiedziała, to jest żenujące, zakładaj piżamę i kładź się spać.
1: To może nie rozwijaj tego rzeczywiście.
0: Okej, okay, słuchaj, bo tutaj w Radiu SK jest tak, że słuchacze dzwonią i informują, co panuje na świecie teraz i dzięki czemu się dowiadujemy. I tutaj jest kolejna głosówka nagrana na eskowym Messengerze. Słuchaj tego.
2: Hej, Skam. A słyszeliście o akcji czytania dziadów Mickiewicza przedszkolakom?
1: No to ciekawy wierszyk sobie wybrali, chociaż tam są takie momenty, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, to będzie, kto tak siądą, myślę, dzieciom, ale może by, tak żeby nie straszyć, złagodzić trochę tytuł na, nie wiem, dziadkowie, dziadzia, babi. Radio
3: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
13: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
14: I po reklamie.

0: I'm Levitating w Radiu SK. To jest audycja SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Oglądamy sobie tu trochę telewizor i cały czas jest ta afera Zonda Krypto i Zonda Krypto i Zonda Krypto. Ja już teraz jestem trochę spokojniejszy, ale muszę ci się przyznać, że jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a dość daleko byłem od radioodbiornika, to usłyszałem Sońta Krypto. Ja się tak przestraszyłem, że coś jest z tobą, ale... nie tak Sońta Krypto, wie Jezu.
1: Kolegę ci zamknął, nie? No. Nie, ja ci powiem, że ja się jeszcze bardziej przestraszyłem, bo ja byłem jeszcze dalej od radioodbiornika. Ja usłyszałem Sońta Krypto Gay. I sobie myślę...

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK Coldplay Paradise, a godzina jest taka, że powoli należy się już zbierać do tak zwanego z pracy wyjścia.
1: Do czego niniejszym zachęcamy?
2: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Uwaga, Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Poznaj nowego, hybrydowego, 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
18: I po reklamie.

0: audycję na Spyro w Radiu SK. Mój kolega mówi, że to jest skrzyżowanie Adele i Amy Winehouse. Chciałbyś się odnieść do tego?
1: Nie odnoszę się do skrzyżowań, nieoficjalnie. Poza tym ona ma swoją własną muzyczną osobowość. A poza tym nieważne, bo za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
10: Wtorkowe popołudnie w Braniewie to 23 stopnie na plusie. Zachmurzenie małe i czyste niebo. W nocy podobnie i ciepło, okolice 18 powyżej zera. Jutro do 25 w ciągu dnia i dużo słońca do południa. Później coraz więcej chmur, a wieczorem i w nocy w środę możliwy deszcz.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump przez godzinę rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak twierdzi doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyty Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, a ten jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
12: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji.
11: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir. 2 z dzieł złodzieje pozostawili jednak po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Do kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Skradziono wtedy klejnoty koronne.
13: SK Braniewo News.
10: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Elblążanin wicemistrzem Europy Michał Kamiński z UKS 6 Elbląg zdobył srebro na Mistrzostwach Europy w jeździe figurowej na rolkach. Zawody odbyły się w Ponte di Lego we Włoszech. Elblążanin jest aktualnym mistrzem Polski juniorów. Startował w kategorii Cadet Men. Zanim wybierzecie się na grzyby do lasu, warto wybrać się do biblioteki. Braniewska Biblioteka w ramach cyklu Zielona Biblioteka zaprasza na spotkanie z certyfikowanym grzyboznawcą Michałem Konkelem. Wykład odbędzie się 15 września o 17:00. Jestem wolny.
14: Sojta i Koroście.
15: Sojta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
16: 3 minuty po 17:00 to już czas najwyższy, kochani, żeby wracać z pracy do domu, ileż można siedzieć w robocie. My za chwilę będziemy się łączyli z kimś, kto chciałby z nami przeżyć swój pierwszy raz, to nie?
17: SK po raz pierwszy na SK.pl, cały czas możecie się zgłaszać i pisać nam, jaki chcielibyście, żebyśmy wam pierwszy raz sfinansowali.
16: Dobrze, trochę niegramatycznie, ale już mniejsza o to, ludzie chyba wiedzą, o co chodzi. Nie, już nie mówisz, nie, już wystarczy.
17: Tam są szczegóły.
16: Słuchaj, Cinek, mam dla ciebie niespodziankę, bo to jest, wiesz, drugi tydzień w Radiu SK. Możesz sobie wybrać piosenkę, którą teraz zagramy, ale uwaga! Autor, nazwa autora tej piosenki musi się rymować z bakalia.
17: Zalia?
16: O, proszę bardzo, nie ma
17: problemu.
16: To jest mój wybór.
17: To jest mój wybór, nikt nie naciskał.

0: Taylor Swift i Opalite. Tak sobie rozmawiamy, że ta piosenka ma taki świąteczny vibe. Coś jest chyba na rzeczy, bo dzisiaj Kevin też wieczorem w telewizji, ten sam w domu, więc nie wiem, czy naprawdę nie trzeba ubić karpia, albo znaczy tego, kupić karpia.
1: Wiesz, to są pilniejsze sprawy w PKO-lu, Polskim Komitecie Olimpijskim. Po tym, jak dotychczasowy prezes, jak to się brzydko mówi, poszedł pierdzieć w pasiak, Radosław Piesiewicz, to teraz jest wakat na stanowisku prezesa i o stanowisko prezesa chce się ubiegać Robert Korzeniowski.
0: Chociaż,
1: tak. I teraz jest czas na serię twoich żartów o tym, gdzie on idzie,
0: po co on tam idzie?
1: Po co tam lezie?
0: Czy
1: nie dość się w życiu nachodził?
0: Mam nadzieję, że dojdzie, będzie spokój.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Edward Maja, Wika Dżigulina w Radiu SK. Jak piosenka ma taki dobry beat i jedziesz samochodem, to przy tej piosence wystawiasz łokieć, a ona jest tak dobra, że wystawiasz łokieć i jeszcze obojczyk, wiesz?
1: Nie, więcej moim zdaniem. Ja wystawiam już takie biodro w zasadzie troszeczkę, siadam na krawędzi, może nawet kawałek uda.
0: Ja powiem ci, że ja wystawiam głowę, szyję, trzustkę i wątrobę przy tej piosence.
1: Za co się trzymasz? A nie, nie mów.
0: Ta piosenka jest dobra, gramy, że ja wysiadam z samochodu.
2: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie.

0: Dalej gonią panowie Axwell i Boni, bardzo dobrze, Whatever Turns You On w Radiu SK. Proszę państwa, a po raz pierwszy spełniacie swoje życzenia te pierwsze razy z Radiem SK.
1: Rety, ale to było źle powiedziane. Wiesz, oni nas zwolnią, przez ciebie nas zwolnią.
0: Bo ja nie mogę mówić i myśleć jednocześnie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Spróbuję teraz nie myśleć.
1: No dobra.
0: SK po raz pierwszy. To jest taka zabawa, dzięki której na sk.pl możecie nam napisać, jaki pierwszy raz mamy wam sfinansować.
1: Ekstra.
0: A my to finansujemy i to już teraz. Justyna, cześć!
1: Cześć, Justyna!
2: Cześć,
1: wam Justyna, wszystkim. Skąd jesteś?
2: Jestem z Łodzi.
1: A na jakim morzu?
0: To na razie, cześć!
1: Nie, żartuję. Dobra, to już żarty mamy za sobą, teraz poważna sprawa. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Ja bym chciała...

0: samolotem jakim? Akrobacyjnym, tak?
1: Akrobacyjnym.
0: Tak. Gratulacje!
1: Dziękuję.
0: Ale ekstra. Słuchaj, a możemy przyjść i tam cię przytulić przed tym lotem, gdybyś miała jakieś nerwy?
1: No oczywiście, możecie polecieć ze mną.
0: Nie, my się nie zmieścimy, tego poza tym my się trochę boimy, wiesz?
1: No ja też się troszkę boję.
0: Dobra, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziesz miała dużą frajdę. Będziemy tam, jak to się mówi.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Trzymaj się miłego, na wasze zgłoszenia czekamy na sk.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK.
1: No i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości. Co prawda od tego specjalistka jest Kasia Węsierska, ale mógłbym cię prosić o jakąś taką jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość na koniec tego popołudnia.
2: Jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość
1: może
2: na
1: być
2: koniec... Może
1: twojego prywatnego życia. Może coś ci dzisiaj wyszło, udało się coś...
2: Aha, nie, mi się bardzo rzadko cokolwiek
1: w życiu
2: udaje.
1: Życiu małżeńskim...
2: Nie. No zobacz,
1: jakiś dobry uczynek zrobiłeś.
2: Zobacz, mi się rzadko kiedy coś udaje.
1: Dobra, to inaczej, nie, to złą wiadomość.
2: Złą wiadomość, kurczę, też mam tak, że mi się rzadko kiedy coś nie udaje. Mam takie strasznie obojętne życie, na takim absolutnym emocjonalnym zerze.
1: Strasznie mi pomagasz, to może ja złą wiadomość.
2: Dobra.
1: Zaciąłem się przy goleniu tu.
2: A, to też mnie nie rusza w ogóle.
1: Nie, to nie jest...
2: A może dobrą, powiedz.
1: Zaciąłem się przy goleniu.
0: All right!
1: Co za fajtropa!
3: Reklama. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. SK, Sońta Korościel w Radiu SK. Witamy, a właściwie się żegnamy.
1: Uwielbiam, jak ty podsumowujesz nasze programy. To jest rewelacja.
0: Największy problem jest taki, że ja zaczynam zdanie i nie wiem, jak ono się skończy.
1: Ja też nie wiem, ale żałuję, że ja tutaj teraz jestem. Ty sam byś poszedł w takie otchłanie radiofonii, że naprawdę wszyscy biliby ci brawo. No nic, wracamy jutro o 15, tak?
0: No, zakończ teraz ty.
1: Teraz też będziesz?
0: Będę.
1: No trudno, zapraszamy.
0: Mimo wszystko.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
8: 23 stopnie na plusie teraz na termometrach. Jutro poranku 18, później w ciągu dnia do 25 i sporo słońca do południa. Po południu zaś więcej chmur, a wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z deszczem. Czwartek ze zmiennym zachmurzeniem, niewielkim deszczem i do 17 stopni na termometrach w Bramiewie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
9: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. 14 września o 13, to wtedy ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na posiedzeniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące przyszłości gremium, a przed siedzibą PKOL-u jest Mateusz Gołębiewski.
10: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie.
9: A to w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko.
11: SK Sport News.
9: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan. Z kolei FC Porto zagra z Manchesterem City. Ich pierwszy występ w czwartek. Wtedy polscy siatkarze zainaugurują swój występ na Mistrzostwach Europy i zagrają z Portugalią.
11: SK Braniewo News.
12: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Czekolada, słodycze świata, manufaktury spożywcze, rękodzieło, warsztaty i atrakcje dla całych rodzin. W weekend odbędzie się w Elblągu ChecoFest, festiwal czekolady, słodkości i smaku oraz plenerowe targi rękodzieła i rzemiosła. Prusowie kontra Krzyżacy i Elbląg w tle. Ukazał się 5. tom sagi pruskiej Tomasza Stężały. W czwartek o 18:00 w Bibliotece Pozytywka przy Piłsudskiego w Elblągu odbędzie się spotkanie z autorem promujące 5. tom pruskiej opowieści Boży Pokój. Wstęp wolny.
13: Imprezka.
14: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. To tak do ciebie mogę tak powiedzieć. I bardzo się cieszę, że wieczór jest nasz, wtorkowy. A mówię oczywiście tekstem z hitu Nareszcie. Właśnie teraz go wam zagram. Tutaj Hanczak, dobry wieczór.

0: końca.
1: Co piosenka to hit, jak on to robi? Nie mam pojęcia. Oskar Sims i Bez końca na antenie Radia SK w imprezce. Oskar Sims, czyli bohater wrześniowego wydania magazynu SK Story. Bardzo dużo materiałów z nim związanych na naszej stronie sk.pl, ale też można mieć SK Story w wersji kolekcjonerskiej, takiej namacalnej, żeby sobie oglądać do woli. Bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będzie można zgarnąć SK Story ode mnie z Oskarem Simsem w roli głównej. Ale tymczasem, no właśnie, to jest wieczorny program, który ma służyć temu, abyście się trochę rozerwali, trochę odpoczęli, poprawili sobie nastrój, jeżeli ewentualnie ktoś wam ten nastrój w ciągu dnia zepsuł. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy po 18 ma już zupełnie wolne, bo czasami mamy jeszcze na głowie co nieco do zrobienia, więc pytam, co zadane? I wcale nie trzeba być uczniem, żeby mieć coś zadane przez kogoś albo przez samego siebie. Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Po pierwsze, może wam jakoś pomogę. Po drugie, może chociaż pocieszę. A po trzecie, jak po prostu powiecie o tym, co jeszcze macie do zrobienia, to może będzie wam lżej. Albo ktoś się zgłosi do pomocy. Kto wie, co się wydarzy. Ten program to jest jedna wielka niespodzianka. Kygo i Max McKnow już za kilka chwil w remiksie Robina Schulza, ale teraz już Dirty Dirty Money i Skylar Grey to hit Coming Home.

0: I tak powoli wchodzimy we wtorkowy wieczór przy hicie Temper City Self-Aware. 20 minut po 18, Hanczak z tej strony. Pytam, co zadane na ten wieczór? Czy macie jeszcze dzisiaj coś do zrobienia? Może ktoś wam kazał, może ktoś was prosił, a może sami sobie jeszcze zarzuciliście i narzuciliście jakieś zadania na najbliższe godziny? Może w czymś pomogę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak nagrał Piotrek. Piotrek, co zadane?
1: Mam do zrobienia jakieś 100 pierogów ruskich. Pozdrawiam serdecznie.
0: 100 pierogów ruskich do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ty na tym zarabiasz, a nie, że zjadasz je wszystkie sam. No tak czy owak, po takim lepieniu człowiek może być nieźle zmączony.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: Niżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową.
5: Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
4: Znajdź to na amazon.pl.
6: I po reklamie.

0: Little Talks na antenie Radia SK. My też sobie tutaj tak rozmawiamy, ja was wciągam do różnych rozmów, no bo przecież bez was to ten program nie ma sensu. To jest program jak najbardziej interaktywny i zawsze można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Dzisiaj was pytam, co jeszcze macie zadane, czyli co jeszcze macie przed sobą dziś i nie możecie tego odpuścić. I czasami tutaj na luzie i w ogóle imprezkowe tematy, a czasami na poważnie. Cześć Renata!
1: Hej Hany, a ja na dzisiejsze południe zadałam sobie USG piersi, także pędzę do poradni, a wy, drogie panie, pamiętajcie, żeby badać swoje bimbałki raz w roku.
0: Oto to! I od razu apeluję też do panów, żeby swoje bimbałki, te tam niżej, też badali regularnie, bo to też jest bardzo ważne. Lepiej wcześniej niż później, żeby nie mieć przebimbane.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne.

0: Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.

Sylwią Grzeszczak, przedłużamy lato. IMGW nawet wydał ostrzeżenie przed upałami na dziś i na jutro. Także jeszcze bikini w kolorze mango, jeżeli ktoś ma, można spokojnie założyć. No może niekoniecznie do pracy, ale jak ktoś spróbuje, to poproszę zdjęcie. Mango, Sylwia Grzeszczak, przed godziną 19 na naszej antenie. Jeżeli jeszcze tego lata chcecie zrobić coś po raz pierwszy, bo w końcu lato jeszcze przez kilka ładnych dni, to kalendarzowe trwa. To zgłoście się do Sointy i Korościela. Oni w Radiu SK po raz pierwszy, no bo podkupiliśmy ich od konkurencji. No i teraz po południu serwują SK, czyli Sointa i Korościel w Radiu SK. No i odprowadzają was do domu, towarzyszą wam często w samochodach i jeszcze w dodatku płacą za wasze pierwsze razy. Bez skojarzeń. Co chcielibyście zrobić po raz pierwszy? Dajcie znać na sk.pl, a być może jutro Sointa i Korościel do was zadzwonią i wam za to po prostu zapłacą.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
11: Gratka dla miłośników dużego ekranu. Kino Światowic zaprasza na elbląskie repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
12: Odbędzie się 6 przedpremierowych pokazów filmów startujących w konkursie głównym festiwalu.
11: Mówi Michał Kania z Kina Światowic. Seans od 21 do 26 września. Ile baszt wchodziło w skład fortyfikacji miejskich w Tolkmicku? Gdzie stała brama Klesza? Odpowiedzi na te zagadki usłyszycie w sobotę 19 września w trakcie spaceru uliczkami Tolkmicka. Na spacer zaprasza Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Tymczasowa przeprawa przez rzekę Elbląg już gotowa. Konstrukcja ma asfaltową nawierzchnię, teraz czas na odbiór techniczny. Przeprawa będzie działała w czasie remontu mostu kardynała Wyszyńskiego, który ma ruszyć w połowie września.
13: Muzyką się żyje.
14: Na zegarach 19:00 Prima Ballerina pojawi się w głośnikach, czyli nowy hit Margaret. Za kilka minut go wam zagram, no ale uwaga, bo sama artystka ostrzega, że słuchanie tej piosenki może być niebezpieczne i kosztowne. Oto historia z życia Margaret Wzięta.
15: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej. I faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
14: To historia ku przestrodze, którą Margaret opowiedziała Łukaszowi Zduńczykowi, dlatego my się umawiamy. Gram Prima Ballerinę za kilka chwil, ale wy jedziecie ostrożnie, ewentualnie możecie podśpiewywać pod nosem, to jest dozwolone. A Margaret wydała w tym roku dwie epki, które razem z trzecią jeszcze niewydaną stworzą pełen album. Dostaniemy całość niebawem. Wokalistka zapowiedziała też wielki koncert promujący całą płytę. Ma być to wyjątkowe show, które odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

i Physical. Na początek jednak łatwo Genki Majko, a za kilka chwil zaproszę was do dzwonienia do radia i sprawdzę waszą czujność, refleks i pomysłowość. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka, witajcie.

0: Sensacja, światowy poziom, Andy Dusty i Harris z Okaria w Radiu SK. 11 minut po 19, no więc otwieram naszą linię 664-402-302. Można dzwonić do mnie właśnie teraz, warto mieć słuchawkę przy uchu, ja zadaję pytanie, a wy szybciutko odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak wam pójdzie we wtorkowy wieczór. Pytanie będzie inspirujące. Zawsze takich szukam, żeby inni mieli też inspirację z tego, co powiecie. Mamy już pierwszą osobę. Halo, witam.
1: Halo, halo, cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz.
1: Mi się udało.
0: No, witam cię serdecznie. Janusz, co zrobić dzisiaj na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Dawaj.
1: Jedzenie.
0: Nie no, wiesz co, picie na kolację, no naprawdę. Ale dobrze, no w sumie to zaliczyłeś, bardzo dobrze, jedzenie. A jeszcze coś na J?
1: Jabłkowy mus.
0: Bardzo dobrze. No dobra, to sprawdźmy, kto się dodzwonił na drugą linię. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś dorzucić do tego menu kolacyjnego. Halo?
2: Halo,
0: słuchawa przy uchu, jak masz na imię?
2: Grzesiek,
0: co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Na pewno zrobię grzanki.
0: Grzanki, o, grzanki zawsze spoko z takim serem i dużą ilością keczupu. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Emilia.
0: Emilia, to co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Szybciutko powiedz.
3: Eklery.
0: Och, tak, słodka kolacja. Nie ma to jak duporośle, naprawdę. Dobrze, że jest też nowy singiel Tough Love na kolację. Talking Body w Radiu SK.

0: Oczywiście, że lecimy wysoko. Fly high, Tobie Romeo na antenie Radia SK w Imprezce. Hanczak z tej strony. Ja wiem, że hity na czasie na Was często działają bardzo dobrze, pobudzająco, poprawiają Wam nastrój na przykład, ale nie wiedziałem, że na zwierzęta hity na czasie też działają całkiem dobrze. O tym donosi pani Monika z Podłodzi, która hoduje kozy i owce na mleko, z których potem powstaje ser. Podobno dzięki hitom Eski lepiej się doi.
1: Najlepiej, jak się im puszcza fajną muzykę w trakcie dojenia. Także jak one są tak odpowiednio nastrojone, my słuchamy Eski, tak, bo leci, taka prawda. Jak słuchamy sobie radia, one też słuchają, fajnie tupią w rytm muzyki i rzeczywiście tak jest, że muzyka też dobrze wpływa po prostu na zwierzęta. One muszą być zrelaksowane i muszą czuć się bezpiecznie.
0: Dobre sery potem spod łodzi lecą. Dzięki nam, nie dziękujcie. No bona sera, można powiedzieć, czyli dobry wieczór po włosku, bo za chwilę zagram Italo Disco od The Colors, więc może z tego mleka wyjdą od razu jakieś sery typu mozzarella na przykład.
2: Reklama. 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
11: I po reklamie.

0: Tego głosu nie da się nie rozpoznać. Ellie Goulding, tu razem z Illenium, Don't Want Your Love na antenie Radia SK w imprezce. Kto lubi ziemniaki tak jak ja? Ja mógłbym jeść ziemniaki codziennie i ten wynalazek bardzo mi się podoba. Na jednej z podlaskich wsi hitem stał się kartoflomat. To jest taka maszyna do sprzedaży ziemniaków oczywiście. Dla tych, którzy słuchają w Poznaniu i okolicach, chodzi o pyry. I uwaga, ten kartoflomat został zbudowany przez 17-latka, przez Franka, który zrobił go z dwóch starych kół, kilku desek. No i można po prostu przyjść, wziąć worek ziemniaków, zostawić gotówkę albo zrobić blika i po sprawie. No i rzeczywiście, kiedy zrobiło się głośno w internecie o tym kartoflomacie, no to mnóstwo osób teraz przyjeżdża i rzeczywiście ziemniaki z tego kartoflomatu kupuje. Wspaniały pomysł, gratuluję 17-latkowi, życzę mu, żeby dzięki swoim pomysłom rzeczywiście w niedalekiej przyszłości nie musiał za dużo robić i mógł po prostu leżeć plackiem. Ziemniaczanym oczywiście plackiem. Dla słuchaczy z Poznania i okolic, no żeby po prostu nie musiał pyrać całe życie. To teraz Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino. Nie o ziemniakach na wynos, tylko o kawce na wynos będzie na początku tej piosenki. Kto lubi, robi głośniej i śpiewa.
1: Kawka.

Spider-Man to jednak jest superbohater, no bo po kilku latach przywrócił ten hit do życia. Dzięki wykorzystaniu tej piosenki oczywiście na ścieżce dźwiękowej do nowej części. Sunflower to Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Zbliżamy się do 20:00, to jest ta godzina, kiedy to w wielu domach padną słowa: mamo, potrzebuję na jutro do szkoły blok techniczny.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
15: Rafał Maliszewski. Wskakujesz w Google VR i jesteś na pochyleniach, a może w Olicie warsztat animacji filmowej czy taneczne. 13 września Centrum Spotkań Europejskich Światowic w Elblągu zaprasza na dni otwarte.
16: W programie m.in. warsztaty animacji filmowej, pokazy i warsztaty taneczne czy doświadczanie wirtualnej rzeczywistości w strefie VR. Ponadto mnóstwo kreatywnych atrakcji dla dzieci oraz konkursy i zabawy z nagrodami.
15: Mówi Kasia Brzezińska ze Światowida. 13 września Elbląska Orkiestra Kameralna inauguruje swój 20. sezon artystyczny. Z orkiestrą wystąpi skrzypaczka Zofia Olesik. Koncert poprowadzi maestro Sergiej Simakow w programie Beethoven, Wieniawski i Mendelssohn. 13 września, godzina 18, Elbląska Szkoła Muzyczna.
17: Muzyką się żyje.
18: Miley Cyrus ma nowy singiel, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście nie zabraknie go także na naszej antenie i to już za kilka chwil. Będzie też MJ Deli, który od wczoraj na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce Rap 20. Tak zdecydowaliście, głosując na SK.pl. A MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B, no i jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt Rap 20. Jego hit na pewno zagram też w imprezę. Na całe notowanie rapowej listy hitów Radia SK czeka na SK.pl i co poniedziałek od 23 w radiu. My Body Isn't Ready. Ten hit Sombra też będę miał dla was dzisiaj wieczorem, no ale jeżeli chcecie zobaczyć artystę na żywo, to musicie szykować się na zagraniczną wycieczkę. Sombra ostatnio ogłosił szczegóły światowego tournée, no ale niestety Polskę pominął. Artysta najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze.
19: Impreska.
18: A gdyby ktoś się wybierał do Wielkiej Brytanii, no to sprawdzajcie status swoich lotów, bo przez awarię systemu kontroli lotów mnóstwo lotów z Wielkiej Brytanii i do Wielkiej Brytanii jest opóźnionych albo odwołanych. 3 minuty po 20:00 my lecimy bez problemów z hitami na czasie. Hanczak, witajcie.

0: Albo Grupson, albo wcale, prawda? Tak właśnie gramy w imprezce w Radiu SK także. Na szczycie to Grupson, zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego numeru.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na szczycie znamy doskonale od lat, natomiast teraz czas na coś świeżutkiego od Miley Cyrus. Wielu czekało na nowości od tej pani, no i się doczekaliśmy. I doczekamy się za chwilę całej płyty, bo za 10 dni ukaże się pełen album Miley. Mówi się też, że Miley miałaby wystąpić podczas halftime show Super Bowl w przyszłym roku, w lutym. Niby we wrześniu jeszcze mamy się dowiedzieć na 100%. Czy to będzie ona, czy może ktoś inny, bo na giełdzie nazwisk też Dua Lipa. Panie zresztą miały też wspólny hit, to może obie się pojawią. No zobaczymy, za parę dni. Na razie trzymajmy się faktów. Faktem jest nowy singiel Miley Cyrus, nazywa się Bass Persuades i już teraz wam go gram.

0: Z takimi hitami jesienne wieczory będą spoko, prawda? Take It Slow to jest nowość na antenie Radia SK. Kiedyś Bullet od Watermata, a teraz Robin Schulz wziął na warsztat ten hit i mamy taką oto nówkę sztukę nieśmiganą. No, coraz bardziej uśmigamy, ale to od was zależy, czy będziemy śmigać bardziej. 20.33 na zegarkach, możecie głosować na SK.pl na ulubione hity w gorącej 20, brav 20, a na Messengerze Radia SK zachęcam was z kolei do tego, żebyście nagrywali głosówki z tym, co macie jeszcze dzisiaj w planach, czyli co macie zadane, chyba że już odpoczywacie. Ale możliwe, że jest jeszcze coś do zrobienia u Ani na pewno. Aniu?
1: A ja niedługo wracam do domu i muszę przygotować się dzisiaj do jutrzejszego zebrania z rodzicami w naszym przedszkolu.
0: Ulala, to jest ciężka sytuacja. To jeżeli mogę coś doradzić, to przede wszystkim musisz opanować sztukę mówienia nie, jako rodzic na przykład. To się tyczy też zebrań w szkołach. Czyli na przykład na pytanie, czy może pani, pan do trójki klasowej, czy tam do rady rodziców? Uczmy się od Beaty Kozidrak. A może podniesiemy składkę klasową, czy tam przedszkolną o 100 zł miesięcznie? A jeżeli, Aniu, jesteś akurat nauczycielką wychowania przedszkolnego, czyli stoisz z drugiej strony, to po prostu musisz być twarda. Jak dziecko, które nie chce leżakować. Radio
2: SK. Reklama. Zostań kimś. Kimś, kto wpływa na świat, rozwija swoje możliwości i odważnie sięga po ambitną przyszłość. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu uruchamia nowość. Bezpłatne, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. To jeden z najbardziej prestiżowych i przyszłościowych kierunków w Polsce. Nie czekaj, rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
3: I po reklamie.

0: Galaxy na antenie Radia SK. Tak właśnie gramy przed godziną 21. 14 minut do 21 nam zostało, a ja was pytam o waszą pracę domową dzisiaj wieczorem. Co zadane? No, Janusz się odezwał na Messengerze Radia SK, no jego praca domowa nie do końca jest domowa.
1: Sam sobie zadałem dzisiaj zadanie do zrobienia. Ostatni spokojny trening przed startowym weekendem, w niedzielę zawody. Będzie się działo, będzie oczywiście bieg z waszą muzyką, tak żeby nogi niosły, żeby była jakaś życióweczka na końcu, także pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiam biegaczy wszystkich. No ja pobiegałbym razem z tobą, Janusz, i z innymi, którzy teraz biegają, ale cytując Sombra, my body isn't ready, nie jestem gotowy.

Bardzo mnie bawi, że dzisiaj Kevin Sam w domu leci w telewizji. Ludzie, jest 8 dzień września, ja jeszcze nie spłaciłem kredytu za prezenty na poprzednie święta, a tu już nowy Kevin. To znaczy ten sam w kółko. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, świeżutki hit na antenie Radia SK tuż przed godziną 21. Ja wracam do was jutro z imprezką po 18. Hanczak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: SK Braniewo. Na czasie.
7: Rafał Maliszewski. Chcesz zacząć tańczyć albo znaleźć aktywność dla siebie lub swojego dziecka? Centrum Tańca Promyk w Elblągu zaprasza od 14 września na darmowe zajęcia.
8: Przez 2 tygodnie nowi uczestnicy mogą bezpłatnie spróbować zajęć tanecznych oraz fitness dla dzieci i dla dorosłych. To 2 tygodnie na poznanie instruktora, grupy i wybranej aktywności, bez żadnych opłat. Zajęcia odbywają się w Centrum Tańca Promyk oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.
7: Mówi Ewa Brygoła z Promyka. To świetna okazja, żeby sprawdzić różne style tańca i zajęcia ruchowe. W Braniewie rusza przebudowa ulic Kajki Pieniężnego i Mrągowiusza. Prace będą prowadzone etapami. Rozpoczną się na ulicy Pieniężnego od skrzyżowania z ulicą Wileńską.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

0: Happy
1: SK Braniewo.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Eska Braniewo. Eska Braniewo News.
1: Dzisiaj piłkarki ręczne elbląskiej Energii Start rozegrają drugie superligowe spotkanie. Na własnym boisku zmierzą się z zespołem z Gniezna. Będzie to mecz telewizyjny.
2: Transmitowany na kanale Polsatu Sport.
1: Mówi Oliwia Suliga z elbląskiego Startu. Spotkanie w hali przy Grunwaldzkiej startuje dzisiaj o 20:15. Arcybiskup Józef Górzyński weźmie udział w braniewskich obchodach jubileuszu 400-lecia cudu tronu łaski. Wydarzenie rozegrało się w XVII wieku podczas potopu szwedzkiego w Braniewie. Z rozstrzelanego obrazu miała sączyć się krew. W ramach obchodów redemptoryści z Braniewa zapraszają na rekolekcję festyn, która odbędzie się 12 września i na główne uroczystości 14 września o 17 w sanktuarium przy Świętokrzyskiej w Braniewie. Powalczą pod koszem. W środę odbędzie się w Elblągu wrześniowy turniej w koszykówce 3x3.
3: Koszykówka stała się bardzo modna i popularna, właśnie szczególnie odmiana 3x3. Fajnie jest odbierana w Elblągu.
1: Mówi Natalia Szrama z elbląskiego Mosiru. Turniej koszykówki 3x3 odbędzie się na elbląskim Kalbarze. Udział jest bezpłatny. Do gry może dołączyć każdy, kto ukończył 14 rok życia. Mecze startują o 17. Zabraknie wody. W związku z pracami na sieci wodociągowej w środę pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy w miejscowościach Piastowo i Jagodnik. Przerwa w dostawie wody potrwa od 8 do 16. W wyniku prac okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. Elblążanin wicemistrzem Europy. Michał Kamiński z UKS Szóstka Elbląg zdobył srebro na Mistrzostwach Europy w jeździe figurowej na rolkach. Zawody odbyły się w Ponte di Lego we Włoszech. Michał był jedynym zawodnikiem reprezentacji Polski, który wywalczył medal podczas tych mistrzostw. Elblążanin jest aktualnym mistrzem Polski juniorów. Startował w kategorii Cadet Men. Zanim wybierzecie się na grzyby do lasu, warto wybrać się do biblioteki. Braniewska Biblioteka w ramach cyklu Zielona Biblioteka zaprasza na spotkanie z certyfikowanym grzyboznawcą Michałem Konkelem pod tytułem Co kryją nasze lasy? Grzyby, ich właściwości i zastosowanie. Grzyby, ich właściwości i zastosowanie. Wykład odbędzie się 15 września o 17:00, wstęp wolny. Czekolada, słodycze świata, manufaktury spożywcze, rękodzieło, warsztaty i atrakcje dla całych rodzin. Weekend odbędzie się w Elblągu ChecoFest, festiwal czekolady, słodkości i smaku oraz plenerowe targi rękodzieła i rzemiosła. Stoiska, warsztaty, degustacje, Akademia Czekolady i Cukiernicza. Słodko będzie na elbląskiej Starówce. Prusowie kontra Krzyżacy i Elbląg w tle. Ukazał się 5 tom sagi pruskiej Tomasza Stężały. Elblążanin specjalizuje się w powieściach historycznych. W czwartek o 18:00 w Bibliotece Pozytywka przy Piłsudskiego w Elblągu odbędzie się spotkanie z autorem promujące 5 tom pruskiej opowieści Boży Pokój. Wstęp wolny. Kolejny jam w krypcie. Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do klubu Krypta w Elblągu na sesję jazzową. Tym razem międzynarodowe polsko-brytyjskie trio, które w znakomitej większości wieczoru zaprezentuje własny materiał. Saksofon, kontrabas, perkusja. Czwartek, godzina 19:00, klub Krypta w podziemiach Galerii L w Elblągu. Wstęp wolny. Za dekami aż 9 DJ-ów, w tym duet Mario Moon and Dave Airmax, DJ-e i producenci mieszkający na co dzień w Danii. W sobotę w klubie Miazga na Elbląskiej Starówce odbędzie się 7. edycja El Trans. Wieczór z taneczną muzyką transową. Pojawią się DJ-e z Olsztyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Trójmiasta oraz oczywiście z grupy Trans Team Elbląg. Sobota, klub Miazga, start 21:00, wstęp wolny.
0: Eska Braniewo.
1: To propozycja dla tych, którzy nie chcą dłużej podpierać ścian na imprezach. W Elblągu odbędą się 3-dniowe darmowe kursy salsy. To propozycja dla każdego.
4: Podczas zajęć będziecie mogli na własnej skórze, całkowicie za darmo, zobaczyć, jak się tańczy najbardziej popularne tańce w naszej szkole, jakim jest salsa, bachata, kizomba, rueda de casino. Warto przyjść na wybrane przez siebie zajęcia. Może taniec będzie dla was nowym wyzwaniem na ten nadchodzący rok. Mężczyzn uczymy, jak prowadzić kobietę w tańcu, a kobiety uczymy, jak podążać za mężczyzną. Faceci potrafią za chwileczkę fajnie prowadzić kobietę w obrocie. Tańczymy delikatnie, blisko siebie. To sprawia właśnie radość i przyjemność.
1: Mówi Jacek Cholewiński. Zajęcia będą wprowadzeniem do kursów od podstaw. 3 dni darmowych kursów tańca z salsą Elbląg od piątku do niedzieli w sali tanecznej w budynku Świata Dziecka. Wszelkie informacje na fanpage'u Salsy Elbląg. Po wakacyjnej przerwie 14 września ruszy nowy sezon programu Aktywuj się z Mosirem.
5: Od września ponownie będzie można skorzystać z szerokiej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych. Nowy sezon to również nowe propozycje.
1: Mówi Paulina Borkowska z elbląskiego Mosiru. Na uczestników czekają nowe zajęcia, nowi instruktorzy. Lista dostępnych aktywności jest imponująca. Szczegóły i harmonogram zajęć znajdziecie w sieci. To okazja, by przyjść, zobaczyć, spróbować i znaleźć coś dla siebie. W niedzielę Elbląski Światowid organizuje Dzień Otwarty. W programie atrakcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Warsztaty filmowe, plastyczne, taneczne, pokazy, konkursy i zabawy z nagrodami. Dzień Otwarty CSE Światowid Elblągu w niedzielę od 16 do 18. Wstęp wolny. W połowie września w Braniewie odbędą się jubileuszowe uroczystości 400-lecia Cudu Tronu Łaski. To wydarzenie, do którego doszło w 1626 w czasie szwedzkiego ostrzału obrazu Tronu Łaski, znajdującego się na jednym z dębów. Z ran po kulach miała wypłynąć ciecz przypominająca krew. Zalew żegna białe żagle. W ostatni weekend września odbędą się ostatnie regaty o puchar przewodniczącego Rady Miasta Krynica Morska. Grand Prix Zalewu Wiślanego, czyli regaty zaliczane do pucharu zalewu, zostaną rozegrane w grupach Open, KWR1 i KWR2. Tropem dawnych murów obronnych Tolkmicka. Spacer pod takim tytułem przygotowuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Spotkanie i spacer z przewodnikiem uliczkami Tolkmicka odbędzie się 19 września. Obowiązują zapisy, szczegóły na stronach parku. Gwiazdy nade mną, 5 km trasy przede mną. To jedyna taka noc w roku, kiedy tłum biegaczy przemierza trasę po elbląskiej Modrzewinie. 27 września odbędzie się elbląski bieg nocny pod gwiazdami. Na tych, którzy osiągną metę, czekać będzie specjalna nagroda, świecący w ciemności medal nawiązujący do gwiezdnych konstelacji. Gratka dla kolekcjonerów i niezapomniana pamiątka. Rejestracja zawodników trwa do 24 września na stronie elektronicznezapisy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Malborka na rok przyszły. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 19 pozycji. Głosowanie trwa do końca września. Do dyspozycji mieszkańców w tegorocznej edycji jest 600 tysięcy złotych. Do końca września trwa także głosowanie na projekty w elbląskim budżecie obywatelskim. Tu o głosy walczy niemal setka pomysłów.
6: W Braniewie koniec problemów z wodą. Miejscowy sanepid podał informację, na którą czekali mieszkańcy. Mówi Beata Ran, szefowa sanepidu.
7: Woda spełnia wymagania sanitarne i może być spożywana bez ograniczeń.
6: Jest jednak jeden wyjątek. To budynek szkoły podstawowej nr 6 przy ulicy Konarskiego 13. Tam trzeba jeszcze poczekać na wyniki badań pobranych próbek wody. Tymczasowa przeprawa przez rzekę Elbląg wzdłuż ulicy Wapiennej już gotowa. Konstrukcja ma asfaltową nawierzchnię, teraz czeka na odbiór techniczny. Przeprawą będzie można wjeżdżać do Elbląga podczas remontu mostu kardynała Wyszyńskiego, który ma ruszyć w połowie września. 1000 osób na liście startowej biegu nocnego pod gwiazdami. W sobotę 19 września biegacze zmierzą się na elbląskim Modrzewinie z dystansem 5 km. O jak najlepsze miejsce i czas będą walczyli pod osłoną nocy. W związku z dużym zainteresowaniem MOSiR dorzuca 200 dodatkowych miejsc na bieg. Zapisy do 13 września. Ile baszt wchodziło w skład fortyfikacji miejskich w Tolkmicku, gdzie stała brama Klesza? Odpowiedzi na te zagadki usłyszycie w sobotę 19 września w trakcie spaceru uliczkami Tolkmicka. Na spacer zaprasza Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Obowiązują zapisy. Ponad 5,5 miliona złotych do wydania. Na co? O tym zdecydują sami mieszkańcy. Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do elbląskiego budżetu obywatelskiego.
8: Mieszkańcy mają do wyboru 98 projektów.
6: Mówi Joanna Urbaniak z elbląskiego ratusza. Głosowanie trwa do 30 września. Szczegóły na budżet obywatelski elblak.eu. W Braniewie rusza ważna inwestycja drogowa, przebudowa ulicy Kajki Pieniężnego i Mrągowiusza. Prace będą prowadzone etapami, rozpoczną się na ulicy Pieniężnego od skrzyżowania z Wileńską. Kierowcy, zachowujcie ostrożność. Chcesz zacząć tańczyć albo znaleźć aktywność dla siebie lub swojego dziecka? Centrum Tańca Promyk zaprasza od 14 września na darmowe zajęcia.
9: Przez 2 tygodnie nowi uczestnicy mogą bezpłatnie spróbować zajęć tanecznych oraz fitness dla dzieci i dla dorosłych.
6: Zachęca Ewa Brygoła z Promyka. 1500 mandatów i 13 punktów dostał kierowca Audi, 2500 mandatów i 15 punktów kierowca BMW. Obaj stracili też prawo jazdy na 3 miesiące. To efekt kontroli prędkości prowadzonej na S22. Pierwszy miał na liczniku 157, drugi 171 km na godzinę. Braniewianie grają w gry. 16 września o 16:00 Biblioteka Miejska zaprasza miłośników planszówek na Arenę Graczy. Miłośnicy gier planszowych znajdą tam ciekawe tytuły i inne osoby chętne do gry. Załóż kask, nagraj przekaz. To konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu elbląskiego. Zadanie: stworzenie minutowego filmu promującego bezpieczną jazdę rowerami i hulajnogami.
10: Na drodze zdarzają się naprawdę różne sytuacje, dlatego ważne jest unikanie niebezpiecznych zachowań, wzajemny szacunek i kultura jazdy.
6: Mówi Natalia Karpińska z elbląskiej policji. Czas do 21 września. Szczegóły na stronach starostwa powiatowego w Elblągu. Braniewianie grają w gry. 16 września o 16 Biblioteka Miejska zaprasza miłośników planszówek na arenę graczy. Miłośnicy gier planszowych znajdą tam ciekawe tytuły i inne osoby chętne do gry. Załóż kask, nagraj przekaz. To konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu elbląskiego. Zadanie: stworzenie minutowego filmu promującego bezpieczną jazdę rowerami i hulajnogami.
10: Na drodze zdarzają się naprawdę różne sytuacje, dlatego ważne jest unikanie niebezpiecznych zachowań, wzajemny szacunek i kultura jazdy.
6: Mówi Natalia Karpińska z elbląskiej policji. Szczegóły na stronach Starostwa Powiatowego w Elblągu. 4 mandaty na prawie 11 tysięcy złotych i 37 punktów karnych. Tyle otrzymał 50-latek, który pod Pasłańkiem przekroczył prędkość i nie zatrzymał się do kontroli. Kamera zarejestrowała tablice rejestracyjne motoru. Odnalezienie właściciela zajęło chwilę. Mężczyzna uciekał, bo nie miał prawa jazdy na motor. Teraz stracił też kategorię B. 12 firm złożyło oferty w przetargu na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Najwyższa oferta przekracza 178, najniższa to 88 milionów złotych. Policja przeznaczyła na te inwestycje 136 milionów. Trwa analiza złożonych ofert. Firma, która wygra przetarg, będzie miała 3,5 roku na budowę nowej Komendy Policji przy ulicy Lotniczej. Poważne uszkodzenie kanalizacji deszczowej powodem przedłużenia remontu torowiska na 1 maja. Prace ruszyły w kwietniu i miały trwać 7 miesięcy. Nowy termin zakończenia robót to pierwszy kwartał 2027. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość. Po ponad 35 latach mieszkańcy Żuław mają ponownie zyskać dostęp do regularnych połączeń kolejowych. Polskie Linie Kolejowe zrewitalizują linię Szymankowo-Nowy Staw-Nowy Dwór Gdański. Po modernizacji pociągi będą mogły jeździć tędy z prędkością do 120 km na godzinę, co ma umożliwić uruchomienie połączeń m.in. do Malborka, Tczewa i Trójmiasta. Skazany za stalking. Dzwonił, wysyłał SMS-y, pod samochód podczepił nadajnik GPS, by śledzić byłą partnerkę. Sąd okręgowy w Elblągu skazał 41-letniego Łukasza Bezdziałdowa. Za nękanie kobiety usłyszał wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo przez 3 lata nie może zbliżyć się do pokrzywdzonej na mniej niż 50 metrów. Wylecieli z kraju. Straż Graniczna z Warmii i Mazur wydaliła cudzoziemców, którzy łamali prawo. 40-letni Ukrainiec i 52-letni Gruzin jechali po pijaku. Dodatkowo Gruzin miał na koncie kradzieże i pobicie. Natomiast 39-letni Mołdawianin przebywał w Polsce nielegalnie. Więcej patroli i działania edukacyjne. Startuje policyjna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym.
11: Zwracamy szczególną uwagę właśnie na przejścia dla pieszych w obrębie szkół. Chcemy przyzwyczaić na nowo kierujących do tego, że w tych miejscach jest właśnie zwiększone natężenie ruchu pieszych i należy zachować szczególną ostrożność.
6: Mówi Krzysztof Nowacki, oficer prasowy elbląskiej policji.
11: Wszystkim dzieciom życzymy powodzenia, wytrwałości i wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy, ale jednocześnie przypominamy, że droga do szkoły to codzienne na odpowiedzialność. Przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego, korzystajcie z przejść dla pieszych i zwracajcie uwagę na sygnalizację świetlną. Bądźcie widoczni na drodze, szczególnie jesienią i zimą. Noście odblaski.
6: Działania prewencyjne będą realizowane do końca września. Zepsuł ludziom urlop. 21-latek z Elbląga szukał co najmniej 7 osób. Oferował przez internet wynajem apartamentu w Krynicy Morskiej. Po zainkasowaniu wpłat na poczet rezerwacji znikał. Padł już w ręce policji.
2: Dzięki intensywnej pracy operacyjnej nowodworskich kryminalnych udało im się zatrzymać 21-letniego mieszkańca Elbląga, który jest podejrzany o oszustwa związane z fikcyjnym wynajmem apartamentu w Krynicy Morskiej, do których dochodziło szczególnie w okresie wakacyjnym. Cała sprawa zaczęła się od zgłoszeń osób, które zainteresowały się ofertami wynajmu zamieszczonymi w internecie. Pokrzywdzeni wpłacali pieniądze na rezerwację, a później kontakt z osobą oferującą apartamenty nagle się urywał, a ogłoszenia okazywały się fikcyjne. Sprawą natychmiast zajęli się nowodworscy kryminalni. Policjanci przez dłuższy czas analizowali zebrane informacje, zabezpieczone materiały i ustalali, kto może stać za tymi oszustwami. W wyniku tych działań udało im się ustalić podejrzanego na terenie miejscowości Elbląg. Tam doszło do jego zatrzymania. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli m.in. 18 telefonów komórkowych, komputery stacjonarne, laptopy i karty SIM. Cały ten sprzęt nadal jest dokładnie sprawdzany, bo być może może mieć on istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania. I mężczyzna usłyszał już 7 zarzutów dotyczących oszustw i przyznał się do popełnienia tych czynów. Na chwilę obecną prokurator wobec niego zastosował dozór policyjny 3 razy w tygodniu oraz poręczenie majątkowe. w wysokości 10 tysięcy złotych. To jednak nie jest koniec tej sprawy, ponieważ policjanci nadal intensywnie pracują nad ustaleniem pełnego zakresu działalności 21-latka, ponieważ sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze analizują zabezpieczone materiały i sprawdzają, czy może mieć związek także z innymi podobnymi oszustwami i nie wykluczają, że może mieć więcej przedstawionych zarzutów za oszustwa.
6: Mówi Karolina Figiel z nowodworskiej policji. Oszustowi grozi teraz nawet 8 lat za kratkami.
0: SK Braniewo News.
1: W Elblągu odbyła się konferencja prasowa senatora ziemi elbląskiej Jerzego Wcisły.
12: Szanowni Państwo, witamy na briefingu prasowym. Witam wicewojewodę pana Mateusza Schauera, przyjechał dzisiaj do nas. I witam panie posłanki panią Katarzynę Królak i Elżbietę Gellert, którzy wezmą udział w dzisiejszej konferencji, powiedzą o tych problemach i tych sukcesach, o których chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana wojewodę Mateusza Schauera.
13: Dzień dobry Państwu, spotykamy się w miejscu nieprzypadkowym w Elblągu, który jest jednym z dwóch najważniejszych ośrodków w naszym województwie warmińsko-mazurskim. Briefingi będą już cykliczne. Co tydzień będziemy się spotykać, aby rozmawiać o tym, co najważniejsze w danym tygodniu, co realizujemy jako rząd na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a dzieje się rzeczywiście naprawdę wiele. Port Elbląski. To jest priorytet. Dziś środki KPO odblokowane dzięki działaniom rządu premiera Donalda Tuska to 200 milionów złotych, które zostanie przeznaczone na infrastrukturę portową i okołoportową. Ale ta inwestycja połączona jest jednocześnie z inwestycją rządową, czyli z pogłębieniem toru wodnego w Elblągu. Tylko wtedy, prowadzącego do Elbląga, tylko wtedy będziemy mogli rzeczywiście efektywnie skorzystać z przekopu Mierzei Wiślanej, która została zrealizowana przez poprzedni rząd. To przecież 2 miliardy złotych zainwestowane w przekop i tak naprawdę ten przekop dzisiaj jest nieefektywny. My doprowadzimy do tego, aby ten przekop stał się oknem na świat dla Elbląga, a to gwarantuje właśnie inwestycja rządowa polegająca na pogłębieniu toru wodnego do Elblągu, połączona właśnie z inwestycją w port i w samą infrastrukturę portową. Szanowni Państwo, od 2004 roku, czyli od momentu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, tu w Elblągu zostało zainwestowanych niemal 2 miliardy złotych środków europejskich na różnego rodzaju inwestycje. Tylko 2 ostatnie lata to również inwestycje rządowe, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, modernizacja infrastruktury drogowej. Krok po kroku sprawiamy, że ten Elbląg staje się bardziej przyjazny dla mieszkańców i jakość życia naszych mieszkańców poprawia się z miesiąca na miesiąc. Dla mnie, jako przedstawiciela administracji rządowej, najważniejsze dziś również jest bezpieczeństwo. Tarcza Wschód, 10 miliardów złotych początkowo, a tak naprawdę dzisiaj to już 10 miliardów euro, które zostaje zainwestowane w zabezpieczenie naszej granicy z Rosją. Szanowni Państwo, to nie tylko tak zwane jeże betonowe, to nie tylko rowy przeciwczołgowe, to również najważniejsza infrastruktura antydronowa i dronowa, która będzie chroniła naszą granicę. A dziś, w dobie wojny ukraińsko-rosyjskiej, nasza granica jest cały czas, że tak powiem, nastawiona na różnego rodzaju akty dywersji, sabotażu. Dziś mamy do czynienia w całym kraju. Między innymi te dwa zdarzenia z ubiegłego tygodnia świadczą o tym, że te akty dywersji ze strony Rosji będą się pogłębiać. Niepokojące jest to, że finansowane są one między innymi przez właśnie kryptowaluty. Ustawa, która miała być podpisana przez pana prezydenta, została zawetowana. Dla nas jest to bardzo niepokojące, ale o tym więcej za chwilę będzie mówiła pani poseł. Podsumowując, inwestujemy zarówno ze środków rządowych, jak i ze środków europejskich, nie tylko tu w Elblągu, ale w całym województwie warmińsko-mazurskim. Chociażby samorząd województwa w ciągu najbliższych kilku lat przeznacza 3 miliardy złotych, szanowni państwo, 3 miliardy złotych zarząd województwa przeznacza tylko i wyłącznie na infrastrukturę drogową, na różnego rodzaju inwestycje, między innymi tunel w Iławie, na który mieszkańcy czekają od lat. To inwestycja za ponad 100 milionów złotych, której początek realizacji przewidziany jest na rok 2027. Ale to jest tylko jedna z licznych inwestycji, które będą realizowane przez zarząd województwa w ciągu najbliższych kilku lat. Robimy, nie gadamy, wszystko dla naszych mieszkańców, zarówno ze środków rządowych, jak i europejskich. Dziękuję Państwu za uwagę.
12: Proszę posłankę Katarzynę Królak.
14: Chciałoby się powiedzieć, robimy, nie szczekamy, bo chciałabym się odnieść do ostatniej sytuacji na posiedzeniu Sejmu, gdzie doszło do sytuacji skandalicznych. posłanki sobie szczekały, minister prezydenta na nas krzyczał, na nas ludzi wybranych w wolnych, demokratycznych wyborach i stanowiących reprezentację suwerena Polek i Polaków. Powiem o sytuacji krajowej i tak postaramy się też mówić każdego tygodnia, podsumowując to, co się działo na skalę krajową, bo ona też oddziaływuje na nas. Zonda krypto, czyli to, o czym wcześniej mówił wicewojewoda. Zonda krypto, jak wiecie Państwo, mamy do czynienia z niespotykaną w wolnym kraju sytuacją, jakim jest przecinanie się biznesu i rządu na poziomie legislacji w odniesieniu do kryptowalut. Mamy aresztowane 4 osoby, sytuacja jest rozwojowa, sytuacja jest skandaliczna, bo wiemy, że poseł Prawa i Sprawiedliwości leciał na Ibizę spotkać się z przedstawicielem, z panem Kralem, wraca i po 3 tygodniach proponuje poprawki do ustawy, nad którą procedujemy i którą 3 razy zawetował prezydent Nawrocki i którą 3 razy nie udało nam się tego weta zmienić. Pan Ziobro przez fundację swojego brata przyjmuje prawie 500 000 złotych łapówki, bo tak można to nazwać, przekazując te pieniądze na swoje własne, prywatne cele. W trakcie posiedzenia Sejmu zarówno premier Donald Tusk, jak i minister sprawiedliwości Żurek mówią i cytują informacje o tym, że nie martw się, jak Zbyszek wróci, a wrócimy do władzy, to wtedy będzie ewentualne ułaskawienie. Zonda krypto jest kwestią, która jest na cały kraj, bo dotyczy tysięcy Polaków, również tych, którzy są z Warmii i Mazur i z Powiśla. I druga kwestia, która jest ogólnokrajowa, a budziła duże emocje, to jest kwestia powołania Trybunału Konstytucyjnego, członka Trybunału Konstytucyjnego, pana Berka. Chcę powiedzieć, że uczestniczyliśmy wszyscy, my parlamentarzyści i wojewoda w procesie, która

bezpieczeństwie przeciwpowodziowym na Żuławach, a Elbląg w dużej mierze jest miastem żuławskim, bo my otrzymujemy te szczątkowe informacje, ale warto to podsumować. Żuławy to jest tylko 1% powierzchni kraju i jak podejrzewam, każdy mówi, że jego kraina, jego region jest specyficzny, to Żuławy rzeczywiście są specyficzne. One nie mają odpowiednika w żadnym regionie w Polsce. Tutaj nasze bezpieczeństwo zależy w 100% od infrastruktury. Także te wszystkie działania na rzecz poprawy i modernizacji tej infrastruktury mają dla nas znaczenie zasadnicze. I powiem Państwu, że jedną informację taką historyczną. W 2010 roku powstał kompleksowy program zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. To był po II wojnie światowej, po odwodnieniu, zlikwidowaniu tych skutków, które spowodowała powódź przez przerwanie wałów przez wycofujących się Niemców, to była najważniejsza inwestycja na Żuławach od czasów II wojny światowej. Myśmy zakładali, że wydamy wtedy na zabezpieczenie przeciwpowodziowe około 3 miliardów złotych. Zrealizowaliśmy tylko pierwszy etap, zakładany był na miliard złotych. Wydaliśmy 620 milionów złotych, bo wtedy to był taki czas, że szacunki inwestycyjne były wyższe niż wykonawstwo. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj jak się buduje plan inwestycyjny, to się okazuje, że później ci, którzy mają to wykonywać, żądają wyższych kwot. Wtedy było inaczej. 620 milionów złotych, wykonaliśmy ten pierwszy etap. Później nastąpiła zmiana władzy. Zjednoczona Prawica utopiła cały ten program. Na nasze szczęście nie mieliśmy wielkich klęsk żywiołowych, bo by były też utopione Żuławy. Do powrotu do tego programu musieliśmy czekać do 2024 roku. W tym roku, też pod koniec tego roku, powstał Żuławski Zespół Parlamentarny. W tym Żuławskim Zespole Parlamentarnym jest także panie posłanki Elżbieta Gelert i Kasia Królak. W pracach tego zespołu uczestniczy pan wojewoda. Ja tam pełnię funkcję wiceprzewodniczącego. I równolegle to się jedno z drugim zbiegło, zmiana rządu i funkcjonowanie tego zespołu. Ale w 2025 roku ruszyliśmy znowu ten trzeci etap tego programu żuławskiego, który od 2010 roku powołaliśmy i potem zamarł wraz z wygraniem wyborów przez PiS. I przeznaczyliśmy 414 milionów złotych na trzeci etap tego programu. Dzisiaj 280 milionów z tych 414 już pracuje, 130 milionów jest nadal w projektowaniu, jakie inwestycje mają być wykonane. Jednocześnie Państwo pewnie pamiętacie, 3 stycznia był tutaj Donald Tusk. To było spowodowane cofką, która zagrażała powodziom Elblągowi. Przyjechał tu 3 stycznia i owoc tego spotkania jest taki, że Donald Tusk zobaczył, jak te Żuławy wyglądają, jak wygląda nasze bezpieczeństwo i podjął bardzo ważną decyzję o tym, by zwiększyć kwotę dla Wód Polskich na wydatki tak zwane utrzymaniowe. Wody Polskie wtedy dysponowały kwotą około 15 milionów złotych na obsługę tych wszystkich stacji pomp, tej całej infrastruktury. Ja, szanowni Państwo, ja jeżdżę na spotkanie z rolnikami. Pamiętam, co się działo po deszczach nawalnych. Rolnicy byli wściekli, że zalane zostały ich pola. Mówili o tym, że pompy, które mają odwadniać ich poldery, nie pracowały. Nie pracowały, bo nie wszystkie zostały wyremontowane. Dzisiaj Wody Polskie mają na cele utrzymaniowe każdego roku 45 milionów złotych. Jeszcze dodatkowe 30 milionów przeznaczył premier Polski z rezerwy budżetowej. Czyli jak to przeliczymy na zadania, które są realizowane, to 300 różnych urządzeń, które działają na Żuławach, będą poddane remontom czy modernizacjom dzięki tym kwotom, które Wody Polskie otrzymały. Też bardzo ważna rzecz, ruszyliśmy z opracowaniem wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla Żuław, który ma zastąpić ten program z 2010 roku i ten program jest już w konsultacjach końcowych w rządzie resortowym. Już wiemy, że będzie to kwota około miliarda złotych. Jest utrudniona procedura dzisiaj w Polsce przyjmowania nowych inwestycji, bo rząd musi wskazać, jakie wydatki nie zostaną, nie będą w budżecie, bo ma dzisiaj tą procedurę związaną z przekroczeniem tych bezpiecznych limitów zadłużenia. Ale rząd sobie z tym poradził. Mieliśmy bardzo niełatwe, trudne rozmowy z rządem na ten temat. W każdym razie wiemy, że w przyszłym roku możemy się spodziewać zatwierdzenia tego programu, czyli miliard złotych zostanie przeznaczony na kolejne działania przeciwpowodziowe. To jest około 48 inwestycji, 28 inwestycji jest w naszym województwie, czyli nasze województwo nie

0: będzie tutaj jakby za województwem pomorskim, chociaż ja bardzo usilnie pracuję nad tym, aby Żuławami zawiadywano z Elbląga, a nie z Gdańska. I powiem o kilku poszczególnych elementach. Kumiela. Ja mieszkam nad samą Kumielą. Codziennie widzę, jak się ten poziom wody zmienia. W sobotę wystarczyło kilka godzin deszczu i Kumiela już się znacznie podniosła. Żyjemy ciągle w tym strachu przed tą rzeczką. Widzieliśmy w 2024 roku, co się stało po kilkunastu godzinach, gdy część Elbląga została zalana. Dlatego strategiczną inwestycją poza utrzymaniem tej rzeki. Jak Państwo wiecie, w ubiegłym roku miasto podpisało porozumienie z Wodami Polskimi, przejęło od Wód Polskich troskę o koryto Kumieli w Elblągu, żeby uwolnić jakieś moce tam przed Elblągiem i za Elblągiem, żeby ta rzeka była spławna i tak łatwo nie dochodziło do zalewania czy spiętrzenia wody. Ale najistotniejszą inwestycją na Kumieli jest budowa zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku, który jest dopływem, krótkim dopływem do Kumieli, ale jego moc polega na tym, że wody spływają z wysokości ponad 180 metrów. I ten zbiornik jest, mowa o tym zbiorniku jest od 2014 roku. W 2017 roku było wydane pozwolenie na budowę, w 2024 roku był projekt. Powiem Państwu, przyznam się Państwu, że uczestniczyłem w zmianie decyzji co do projektu. Otóż ten projekt, który myśmy odziedziczyli, on zakładał, że ten zbiornik retencyjny będzie pełnił też funkcje takie rekreacyjne. Będzie tam można uprawiać sporty wodne, takie rodzinne, turystyczne. To jest fajne, miłe, ale obniża wydajność tego zbiornika. I bardzo szybko zostałem też przekonany co do tego, że powinien to być zbiornik suchy. Zbiornik suchy pozwoli na zmagazynowanie w tym zbiorniku 120 tysięcy metrów sześciennych wody. Ta powódź, która zalała częściowo Elbląg, wiecie ile było wody? Więcej? Za dużo? 30 tysięcy. To możecie sobie wyobrazić, jakie będą musiały być ulewy wokół Elbląga na Wysoczyźnie, żeby rzeka Kumiela musiała przyjąć 120 metrów tysięcy metrów sześciennych wody, bo wtedy dopiero zacznie zalewać Elbląg. Będziemy mogli czuć się bezpieczni, jeżeli te zbiorniki zostaną wykonane. Harmonogram inwestycyjny zakłada, że w 2029 roku zbiorniki będą, czyli będziemy mogli odetchnąć i spokojnie patrzeć, jak deszcze padają, a poziom wody na Kumieli się nie podnosi. Kolejna ważna inwestycja to jest cofka na Zalewie Wiślanym. To, o czym mówiłem, grudzień ubiegłego roku, przekroczone stany alarmowe, w styczniu przyjechał tutaj premier. Godziny nas dzieliły od tego, aby woda wylała się w Elblągu. I tak się składa, że w październiku ubiegłego roku ja się zorientowałem, że w żadnych planach przeciwpowodziowych nie ma zabezpieczenia przed cofką ze strony Zalewu Wiślanego. Byłem z tym zdumiony i zgłosiłem taki wniosek do Urzędu Morskiego, aby taka inwestycja została zrealizowana. Urząd Morski przyjął ten mój wniosek i dzisiaj są badane możliwości i koncepcje, aby zbudować wrota przeciwpowodziowe na rozwidleniu między kanałem Jagiellońskim i rzeką Elbląg, tam gdzie się będzie zaczynała obrotnica, czyli to będzie połączona inwestycja z obrotnicą, a jednocześnie określenie terenów zalewowych, które zatrzymają wodę powodziową. Jak Państwo pewnie wiecie, widzicie jak rzeka Elbląg dzisiaj wygląda, z punktu widzenia żeglowności to jest dobre, że została otoczona ścianką wodoszczelną na wysokość 3 metrów, ale z punktu widzenia zagrożenia powodziowego to powoduje, że ta woda na rzece Elbląg może podnieść się do wysokości 3 metrów i ulgę przyniesie jej dopiero Elbląg. Elbląg będzie cały pod wodą, jeżeli nie znajdziemy miejsca, w którym ta rzeka będzie mogła wylać swoje wody. Będziemy musieli te miejsce określić. Mam nadzieję, że eksperci znajdą takie miejsce, które nie będzie wymagało ewakuacji, czyli będzie to bezpieczne pole także dla mieszkańców, ale tu musimy wybrać mniejsze zło. I chciałbym powiedzieć o dwóch wątkach związanych nie wprost z bezpieczeństwem powodziowym, czyli taką infrastrukturą przeciwpowodziową, ale z zadaniami, które wzmocnią nasze bezpieczeństwo. Pierwsza to jest port Elbląg. Pan wojewoda już o tym mówił, że są modernizacje. Walczyliśmy o przywrócenie 200 milionów złotych na modernizację tego portu i mamy już decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, że ten port będzie pełnił funkcję dual use. Czyli w sytuacjach zagrożenia, czy środowiskowego, u nas to jest tylko zagrożenie powodziowe, czy zewnętrznego, ten port będzie miał charakter szczególny. Będzie pełnił funkcje ewakuacyjne, zaopatrzeniowe dla Elbląga, dla mieszkańców tego regionu. I Druga rzecz to są połączenia kolejowe. Linia kolejowa, która prowadzi od Braniewa, czyli od granicy z obwodem Królewieckim, przez Elbląg-Malbork do Kostrzynia, czyli do granicy polskiej, granicy zachodniej, jest traktowana jako linia zaopatrzeniowa dla Wojska Polskiego, czyli ona też będzie podlegała kontroli ze strony MON-u i utrzymania jej gotowości także na sytuacje kryzysowe. Drugą taką linią, która też taki charakter będzie miała, to jest linia nadzalewowa. To rodzi też dla nas wielkie nadzieje, że tą linię odbudujemy, bo będzie tutaj także i parcie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, by tą linię utrzymać w należytym stanie. Do 2030 roku jest już decyzja, że będzie odbudowany, wyremontowany ten nasz most na rzece Elbląg, czyli ta linia będzie miała wsparcie ze strony MON-u, by ją odbudowywać. W naszym interesie jest, by przedstawić argumenty turystyczne, które spowodują, że tą linię będziemy jako samorządowcy odbudowywali, łącznie z koleją w tym podwójnym znaczeniu. I dla bezpieczeństwa, i dla celów turystycznych, bo raczej nie pasażerskich. I bardzo ważna też rzecz, ja w ubiegłym roku apelowałem do ministra Malepszaka, by połączyć Gdański Elbląg kolejowo przez Żuławy. Jak Państwo wiecie, w czerwcu tego roku został przyjęty plan polskich kolei i w tym planie są trzy linie kolejowe, które przechodzą przez Elbląg. Jedna to jest ta linia szybkiej kolei z Gdańska i Gdyni przez Elbląg, Olsztyn do Warszawy. Wiecie, jakie tam są parametry. 27 minut do Gdańska, 30 parę minut do Olsztyna, godzinę 50 minut do Warszawy, czyli bardzo duży zysk. Druga linia to jest linia, która biegnie do wschodnim obrzeżem Polski, do Ukrainy, do Morza Czarnego. Zabiegałem o tą linię, żeby te kresy wschodnie i Ukraina przede wszystkim i z Morza Czarnego transport nie szedł do Kłajpedy, tylko do Elbląga i do Gdańska. I trzecia linia, którą forsuje Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest tak zwana linia portowa i ona łączy Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynię i Elbląg z przesmykiem suwalskim i biegnie wzdłuż granicy Polski z obwodem królewieckim. I te linie kolejowe, które one biegną będą biegły po jednym torze, te żuławskie linie kolejowe też będą miały znaczenie dla bezpieczeństwa Żuław. Po prostu w sytuacjach kryzysowych najpewniejszym transportem jest transport wodny. Tu pracujemy też nad udrożnieniem rzek. Transport wodny i transport kolejowy jest zasadniczy dla bezpieczeństwa ludności. Nie drogi kołowe, ale transport kołowy i transport wodny. Także te wszystkie działania, one świadczą o tym, że Żuławy w świadomości polskiego rządu są ważnym regionem dla Polski i ze względów militarnych, i ze względów bezpieczeństwa, i ze względów żywnościowych. I to widać. To widać w kwotach, bo to są naprawdę ogromne kwoty, które Żuławy ponownie pozyskały na swoje bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo dla 250 tysięcy ludzi i dla całego kraju.
1: SK Braniewo.
2: Dzień dobry, dziś jesteśmy w Pieniężnie. Pozdrawiamy konkretnie z Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, bo właśnie ta instytucja prowadzi bardzo ciekawy projekt pod hasłem Młodzi w Pieniężnie mają głos. Na czym ten projekt polega, kto bierze w nim udział i w ogóle jak ten projekt wygląda, opowie nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, Jolanta Kosobucka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SK. W naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie od sierpnia realizujemy piękny i ciekawy projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos. Jest to projekt typowo młodzieżowy, jest inicjatywą młodzieży, której celem jest rozwijanie zainteresowań, integrowanie młodzieży, rozwijanie pasji. I młodzież ma już za sobą taką integrację, która odbyła się w mazurskich chatach w Pieckach, gdzie wzięła udział w szeregu bardzo fajnych warsztatów. Między innymi strzelali z łuku, z wiatrówek, wzięli udział w meczu Bumper Pole, wrócili stamtąd bardzo zadowoleni, z pomysłami i naprawdę zintegrowani. W najbliższym czasie odbędzie się takie szkolenie w naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, które poprowadzi ekipa z Centrum Spotkań Europejskich Światowid z Elbląga i ta młodzież również będzie się uczyła wielu ciekawych umiejętności, które przydadzą im się w szkołach i w innych organizacjach, w których pracują. Projekt jest skierowany właśnie do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat i właśnie w Pieniężnie udało nam się zebrać 15-osobową grupę takiej kreatywnej młodzieży, która już już teraz bardzo intensywnie przygotowuje się do Święta Młodzieży, które zaplanowane jest na 26 września w Pieniężnie, a dokładnie w przestrzeni Miejskiego Domu Kultury, na której już bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Młodzież zbiera pomysły, przygotowuje atrakcje i na najmłodszych, ale nie tylko, bo również i dla starszych przewidziano wiele takich aktywności, nie tylko sportowych, ale i różnego rodzaju warsztatów. Młodzi również pochwalą się tym, co umieją robić, na przykład poprowadzą różne warsztaty, pokażą to, co umieją. Jedna z uczestniczek pochwali się swoimi pracami malarskimi, więc warto przyjść, warto być z młodzieżą i pokazać, że to, co robią w Pieniężnie, jest ciekawe i interesuje się tym lokalna społeczność.
2: I to nie jest Wasz pierwszy projekt skierowany do młodzieży, prawda?
3: Nie, to nie jest nasz pierwszy projekt. W ubiegłym roku realizowaliśmy też fajny projekt Pieniężno Młodych. Działamy, tworzymy i odpoczywamy. I tam właśnie z tamtej grupy wyłoniła się część osób, która jest w tym projekcie. Czyli jak widzimy, młodzież w Pieniężnie chce działać, działa, ma głos i my ten głos chcemy z nich wydobyć, żeby rozbrzmiał w Pieniężnie.
2: Teraz kolejny z projektów i na tym na pewno się nie skończy.
3: Tak, zapewne się nie skończy, ponieważ przygotowujemy się do kolejnego projektu, o którym za chwileczkę powiem. Chciałabym tylko wspomnieć, że projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026-2028, a współfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a operatorem tego projektu na terenie naszego województwa jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid.
2: I tak jak wspomniałyśmy, nie będzie to ostatni projekt.
3: Nie będzie to ostatni projekt, dlatego że już we wrześniu ruszamy z kolejnym projektem. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Orlenu i Fundacji Orlen imienia Ignacego Łukasiewicza. Jest to projekt, który nosi nazwę Pieniężno rozwija kulturalne skrzydła młodych i będzie to taki projekt typowo edukacyjno-kulturalny. Będzie to projekt kilkumiesięczny, ponieważ będzie trwał od września do maja 2027 roku i otrzymaliśmy dofinansowanie na różnego rodzaju zajęcia. I to będą zajęcia malarskie, zajęcia rysunku, zajęcia taneczne z elementami tańca ludowego oraz zajęcia wokalne. I ten projekt będzie dotyczył grupy wiekowej dzieci od 6 do 19 lat. Więc już bardzo serdecznie zapraszamy, aby zapisywać się na te zajęcia, ponieważ naprawdę warto, ponieważ będą to zajęcia całkowicie darmowe dla odbiorców.
2: Nabór, rozumiem, że już trwa.
3: Nabór rozpocznie się już lada dzień, bo za chwilę będziemy podpisywać umowę z Kulturalnym Orlenem, więc proszę śledzić naszego Facebooka, na którym na bieżąco zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące naszej działalności.
2: Jak dużo osób będzie mogło wziąć w tym projekcie udział?
3: W każdej sekcji zaplanowaliśmy po 15 uczestników.
2: No to sporo.
3: Sporo, więc zauważamy, że naszą ofertą Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie interesuje się bardzo wiele osób. Już mamy pytania dotyczące poszczególnych sekcji, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Poza Kulturalnym Orlenem, proszę Państwa, trwają już nabory na inne sekcje, czyli na sekcję instrumentalną, nauka gry na perkusji, na gitarze, na instrumentach klawiszowych. Prowadzimy również nabór na zajęcia taneczne dla dzieci. Kontynuujemy sekcję taneczną z ubiegłego roku, czyli Pchełki Kasi, ale też otwieramy nabór na tę grupę drugą, czyli dla młodzieży.
2: A dorośli znajdą coś dla siebie?
3: Dorośli też znajdują coś dla siebie, proszę Państwa. Już we wrześniu i w październiku rozpoczynamy Kręg Kobiet, proszę Państwa. Jest to projekt kierowany do kobiet z naszej gminy i jest to projekt, który polega na tym, że kobiety będą spotykać się z trenerką, bardzo kreatywną, fajną, młodą osobą. Jest to Aleksandra Wojtkowska, która poprowadzi te kręgi kobiet. Mają one na celu wyposażenie kobiety w takie narzędzia do radzenia sobie ze stresem, do panowania nad emocjami i myślę, że po cyklu tych spotkań kobiety rzeczywiście będą mogły zadbać o swój dobrostan.
2: Zatem dużo się dzieje, warto z tych Waszych ofert korzystać.
3: Warto korzystać. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie. Tak jak wspomniałam wcześniej, na naszym Facebooku na bieżąco informujemy o wszystkim, co robimy. Chciałabym jeszcze tylko zaznaczyć, że przy Domu Kultury działa sekcja teatralna dorosłych i już 18 września ta sekcja ze swoją sztuką Zemsta Babci Harcerki pojawi się w Stawigudzie. Stawiguda to jest kolejny punkt na mapie naszego województwa, gdzie mogą Państwo zobaczyć grupę aktorów amatorów z Pieniężna. Są to członkinie klubu 50+, przy towarzystwie burmistrza Pieniężna, radnych Rady Miejskiej oraz Marka Żelazowskiego, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. A spektakl wyreżyserowała i napisała scenariusz Ewa Żuryło.
2: Ja polecam, widziałam, także warto za Wami podążać tam, gdzie jesteście i oglądać.
3: Warto nas oglądać, proszę Państwa, dzieje się dużo, a zapewniam Państwa, że to nie jedyne wiadomości kulturalne, które Państwu dzisiaj przekazałam, ponieważ mamy jeszcze wiele wiele innych pomysłów. Zapraszamy.
2: I o tych pomysłach na pewno będziemy informować na bieżąco, a tymczasem za garść informacji dziękujemy Jolancie Kosobuckiej. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
1: Radio SK Braniewo. Czym żywe miasto?
4: U studii Marta Radio i co wypusk nowin z Braniewa. Обранєва вода з міської мережі вже придатна для пиття. Державна санітарна інспекція підтвердила, що у воді не виявлено бактерій групи кишкової палички. Винятком залишається підключення на вулиці Конарського, 13, де й надалі діють попередні рекомендації. Мешканцям цієї адреси слід бути обережними. Про подальші зміни місто повідомлятиме регулярно. 8 вересня поліціянти Вармінсько-Мазурського воєводства проводили акцію «Тверезість». Правоохоронці перевіряли водіїв на наявність алкоголю. У Браніво перевірили 497 осіб. Один водій був у стані алкогольного сп'яніння, а ще один керував автомобілем після вживання алкоголю. Поліція нагадує, що навіть невелика кількість алкоголю може впливати на безпеку на дорозі. За кермо завжди сідаймо тверезими. Емоційною нічиєю завершився матч з Атоки з Браніво та Накіс Ольштина. Господарі вели з рахунком 3-2, але вже в компенсований час гості зрівняли рахунок. Матч завершився з результатом 3-3. Для Затоки це вже третя нічия в сезоні. Після 6 турів команда має лише 3 очки. Барвисті, майстерно виконані та сповнені традиційних мотивів. Це про цьогорічні обжинкові вінки, які оцінювали під час повітового свята врожаю у Шиленах осаді. Перше місце здобуло село Шевно, друге – Гронувко, а третє – Родово. Відзнаки отримали представники Шиленг, Жеготик та жіночого гуртка Шиленянки. Усі вінки перед цим освятили під час урочистої польової меси. Драма у казковому лісі. Таку виставу підготувала театральна секція Бранівського культурного центру. Це сповнена гумору та музики історія про Зосю, яка не хоче дорослішати. Коли разом із мамою вона потрапляє у світ казок, усе починає йти шкереберть. Зникають принци, а казкові герої опиняються не у своїх історіях. Чи вдасться врятувати казковий світ? Дізнаємося вже 23 вересня о 17:00. Вхід вільний. Браніво розпочинає відзначення 560-ї річниці приєднання в армії до Польщі. Першою подією стане художньо-графічний конкурс «Молодь проєктує історію Браніво», адресований учням початкових та середніх шкіл. Завдання учасників – створити власний проєкт, натхнений історією, місцями або символами міста. Робота переможця прикрасить стіну в кабінеті уповноваженої особи мера, а клас, представник якого здобуде перемогу, отримає професійне настінне оформлення. Результати конкурсу оголосять під час урочистої гала-церемонії вже у жовтні.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?